0: Anna Kruszewska. Zaczynamy podsumowanie tematów, o których mówiliśmy w wiadomościach Radia Jura. Jurajska warownia w Olsztynie pod Częstochową stawia na ekologię i wielkie zmiany. Na terenie Zamku Królewskiego ruszył właśnie ważny projekt, który pozwoli jeszcze lepiej zadbać o zielone otoczenie tego wyjątkowego miejsca. Są na to do spożytkowania unijne środki, mówi Michał Kubara, olsztyński przewodnik z tutejszej wspólnoty gruntowej, na co dzień zarządzającej zamkiem.
1: Aktualnie realizujemy projekt ze środków Unii Europejskiej, który ma na celu ochronę zasobów przyrodniczych zamku w Olsztynie oraz jego okolicy. To jest właśnie duży projekt. Przy tej okazji będziemy nie tylko chronić, właśnie już chronimy nasze zasoby przyrodnicze, między innymi właśnie przez wypas owiec, to już od wielu lat się już u nas odbywa. Owce tutaj właśnie nam utrzymują murawę, błonia w odpowiednim stanie ekologicznym, usuwają zawiązki krzewów. To jest już taka nasza akcja. Owce są naturalnymi kosiarkami, usuwają właśnie to, co jest niepotrzebne albo niewłaściwe, gatunki inwazyjne.
0: Owce w Olsztynie to już znany obrazek i dopiero początek dobrych wiadomości. W ramach realizacji projektu Zielone Otoczenie Jurajskich Ruin w gminie Olsztyn będzie jeszcze lepiej chronione. Znajdą się w ramach działań także akcje uświadamiające dla uczniów, które pokażą wartość przyrodniczych zasobów tego obszaru.
1: Planujemy cykl, to będzie już prawdopodobnie na jesień, takich właśnie warsztatów głównie dla dzieci i młodzieży, ekologicznych, historycznych, geograficznych, folklorystycznych. To też wszystko w ramach tego projektu. A poza tym właśnie chronimy gatunki tutaj jeszcze, między innymi gatunki naskalne, które właśnie tutaj występują. Tak samo chciałbym zwrócić uwagę na endemit w postaci przytuli krakowskiej, zwanej też czasem przytulią olsztyńską. Jest to jedyny w swoim rodzaju endemit roślinny, występujący tylko w okolicach Olsztyna. Staramy się w kierunku tej ochrony działać.
0: Jak mówi olsztyński przewodnik Michał Kubara, Olsztyn i średniowieczny zamek zyskuje na wielu polach, bo przed nami sezon, gdzie szykowane są koncerty, rekonstrukcje historyczne oraz rodzinne atrakcje w jednej z najpiękniejszych scenerii w regionie. Jeszcze w czerwcu w planach jest plenerowa impreza pasterska.
1: Poza tym jeszcze oczywiście warto wspomnieć o licznych właśnie imprezach, które będą się też wiązać poniekąd z tą kwestią ekologiczną. Między innymi właśnie planujemy, no już niedługo, to myślę, że będziemy jeszcze informować Państwa o tym, imprezę pasterską, która ma właśnie przede wszystkim przypomnieć historyczne tradycje wypasu owiec na terenie Jury, zwłaszcza u nas to było powszechne. To trzeba powiedzieć, że właśnie do XIX wieku to była często stosowana praktyka lokalna. Wprowadzamy specjalne odmiany owcy olkuskiej.
0: Przypomnijmy, że zabytek w ostatnich latach mocno zyskał na atrakcyjności. Na turystów czeka już odrestaurowana baszta studzienna, a w niej XIV-wieczna studnia z pełnym wyposażeniem, jaskinia krasowa oraz dwie komnaty z niezwykłymi eksponatami. Warto zaplanować weekend na Jurze, szczególnie w letnim okresie. Samolot z radioaktywnym materiałem na pokładzie i widmo skażenia na lotnisku w Pyrzowicach brzmiało groźnie, ale to na szczęście był tylko scenariusz wielkich ćwiczeń służb ratunkowych pod kryptonimem Izotop 2026. Uczestnicy współdziałali w treningu praktycznym. Wszystkie służby, w tym Straż Graniczna, strażacy, lotniskowe służby ochrony oraz ratownicy medyczni.
2: W części praktycznej wykorzystano wyłączony już z eksploatacji samolot, a funkcjonariusze radiometryści prowadzili pomiary promieniowania, wyznaczali strefę bezpieczeństwa i monitorowali poziom skażenia. W przedsięwzięciu uczestniczyli funkcjonariusze Straży Granicznej, służby medyczne oraz studenci ratownictwa medycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Ćwiczenia pozwoliły zweryfikować procedury wymiany informacji, wykorzystanie specjalistycznego sprzętu oraz skuteczność współdziałania wszystkich zaangażowanych podmiotów. Program Izotop na stałe wpisał się w harmonogram szkoleń Grupy Bezpieczeństwa Lotów Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach i z pewnością będzie kontynuowany w kolejnych latach.
0: Dzięki przećwiczeniu takich awaryjnych sytuacji w Pyrzowicach możemy czuć się bezpieczniej jako mieszkańcy regionu, podkreśla porucznik Szymon Mościcki ze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Podobne ćwiczenia miały miejsce też przed rokiem. Całość z bliska obserwowali eksperci od ratownictwa chemiczno-ekologicznego, w tym strażacy z Częstochowy. Koniec z udręką kierowców na autostradzie A1, którzy od lat jeżdżą w rejonie Pyrzowic po drogowych falach. Wiemy już, że jest wykonawca, który zniweluje niechlubne fałdy na śląskim odcinku bursztynowej. Będzie to kosztować ponad 36 milionów złotych.
3: Chodzi o odcinek ponad 3-kilometrowej jezdni autostrady A1 w kierunku Gliwic. Ten odcinek rozpoczyna się około 150 metrów za wiaduktem nad ulicą Kościuszki w Siemonii. Jeżeli do 22 3 czerwca nie płyną od łania. Umowę podpiszemy jeszcze na przełomie 2 i 3 kwartału tego roku. Wykonawca na przeprowadzenie robót będzie miał 11 miesięcy od daty podpisania umowy, z wyłączeniem oczywiście okresu zimowego, to początek działań w ramach wdrożonego programu naprawczego. No, na celu wyeliminowanie powstałych deformacji i uszkodzeń nawierzchni oraz korpusu drogowego autostrady A1.
0: Nierówności dziś ciągną się od Siemioni do MOP-u w Dobieszowicach, mówi Szymon Haczyk z GDDK i A w Katowicach. A wszystko przez niewłaściwe materiały w podbudowie autostrady na tym odcinku. Zasadnicza część drogi zostanie rozebrana, a docelowo A1 na feralnym odcinku będzie wreszcie spełniać właściwe wymogi. Znikną też ograniczenia prędkości, które dziś chronią pojazdy przed wypadnięciem z drogi.
3: Celem inwestycji jest oczywiście kompleksowa naprawa deformacji i uszkodzeń powstałych na skutek pęcznienia jednego z materiałów użytych do budowy. Przywrócimy tym samym pełną nośność i równość jezdni oraz zapewnimy trwałość eksploatacyjną autostrady na następne co najmniej 30 lat. Kierowcy zyskają wyższy stopień bezpieczeństwa i komfortu w podróży. Zlikwidujemy również obecnie obowiązujące ograniczenie prędkości do 110 km na godzinę, a lokalnie do 80. Całkowicie rozbierzemy istniejącą konstrukcję nawierzchni.
0: Naprawa A1 to również roboty branżowe, informuje kierowców Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Drogowcy już przewidują dalsze etapy modernizacji autostrady w naszym regionie, wszędzie tam, gdzie doszło do deformacji nawierzchni.
3: Planujemy wymianę i remont istniejących elementów systemu odwodnienia drogi, przebudowę kanalizacji deszczowej, a także wyremontujemy ekrany akustyczne, co pozwoli na utrzymanie właściwej ochrony przed chaosem. Będzie konieczność utrzymania ciągłości ruchu na trasie w trakcie prowadzonych robót. Remont pierwszego fragmentu trasy jest częścią szerszego programu przywracania pełnej sprawności technicznej autostrady. Cały odcinek został podzielony na 13 niezależnych zadań realizacyjnych.
0: Wiele będzie zależało od pozyskania środków finansowych na dalsze naprawy A1, informował Szymon Haczek z GDDKiA w województwie śląskim. Tego lata Radio Jura będzie zapraszać na Jurajska Summer Festival. Sławomir, Zenek Martyniuk, Łydka Grubasa i zespół Modelki to tylko niektóre z gwiazd, jakie tego lata rozgrzeją Częstochowę. Mariusz Osyra.
4: Galeria Jurajska odsłoniła karty i zaprezentowała program trzeciej edycji Jurajska Summer Festival. Będziemy polecać przez całe lato te muzyczne wydarzenia. Największa wakacyjna impreza plenerowa w mieście powróci na bulwary jurajskie z ogromnym rozmachem i potrwa aż 3 miesiące. Czekają nas 3 wielkie odsłony w czerwcu, lipcu i sierpniu. Oprócz koncertów topowych artystów i setów DJ-skich, organizatorzy przygotowali mnóstwo rodzinnych atrakcji, w tym piana party, strefy relaksu czy widowiskowy pokaz laserów. Pierwszy festiwalowy start już 27 czerwca od 16. Co ważne dla wszystkich głodnych zabawy, wstęp na wszelakie wydarzenia będzie całkowicie bezpłatny.
0: Częstochowscy policjanci z drogówki zatrzymali 44-letniego kierowcę Hondy, który uciekał przed kontrolą i podczas pościgu wielokrotnie stwarzał ogromne zagrożenie na drodze. Mężczyzna w rejonie Alei Wojska Polskiego jechał z nadmierną prędkością, a gdy policjanci dali mu sygnał do zatrzymania, gwałtownie przyspieszył. W trakcie ucieczki popełnił liczne wykroczenia, wykonywał ryzykowne manewry i przekraczał prędkość nawet o 75 km na godzinę, narażając pieszych i innych kierowców. Po kilku kilometrach wjechał na krawężnik i zatrzymał się. Policjanci obezwładnili go na miejscu. Okazało się, że 44-latek ma 3 sądowe zakazy prowadzenia pojazdów, w tym jeden dożywotni. Usłyszał zarzuty i został objęty policyjnym dozorem. Policja przypomina, ucieczka przed kontrolą to przestępstwo, za które grozi do 5 lat więzienia, a przede wszystkim realne zagrożenie życia innych uczestników ruchu. Do Rakowa Częstochowa wraca dobrze znana postać Jarosław Gambal. Po 2-letniej przerwie ponownie zasili struktury klubu, tym razem jako dyrektor do spraw rekrutacji. To specjalista z ogromnym doświadczeniem, doktor nauk o kulturze fizycznej, trener z licencją UEFA, były analityk, scout, dyrektor sportowy i koordynator pionów szkoleniowych. W latach 2022-2024 pracował już w Rakowie jako scout, uczestnicząc w jednym z najważniejszych okresów w historii klubu, zdobyciu Mistrzostwa Polski, Superpucharu oraz awansie do fazy grupowej Ligi Europy. Po pracy w Krakowie, gdzie pełnił funkcję dyrektora do spraw scoutingu, wraca do Częstochowy, by wspierać klub w obszarze transferów i rekrutacji zawodników. Ruszają wakacyjne kontrole autokarów. Policja w całym kraju będzie sprawdzać pojazdy przewożące dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Funkcjonariusze skontrolują stan techniczny autobusów, wyposażenie, uprawnienia kierowców oraz ich trzeźwość. Przygotowano też wykaz punktów kontroli wraz z numerami kontaktowymi. Policja apeluje, by wyjazdy zgłaszać z kilkudniowym wyprzedzeniem. To ma skrócić czas oczekiwania oczekiwania na kontrolę i usprawnić organizację podróży. Podstawowe informacje na temat autobusu, takie jak dane o badaniu technicznym, dane techniczne czy informacje o polisie OC, można sprawdzić też za pośrednictwem strony internetowej www.bezpiecznyautobus.gov.pl.
5: Muzyka wybrana dla Ciebie.
6: Radio Jura.

0: Reklama.
1: Świętuj urodziny dr Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
2: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
3: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
2: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
3: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
2: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
3: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
0: Po reklamie.
4: Anna Kruszewska. Na początek podsumowania tematów, o których mówiliśmy w wiadomościach Radia Jura. Duża reorganizacja w częstochowskim magistracie, która trwa i na razie nie widać końca. Po tym jak kierowanie w samorządzie spoczęło na barkach pierwszego zastępcy prezydenta Zdzisława Wolskiego, pojawiły się liczne zmiany, które mają przynieść usprawnienia. Najpierw przeniesiono biuro prasowe. W jednym skrzydle ulokowano wszystkich wiceprezydentów. Teraz urząd łączy jeszcze komórki i powołuje do życia nowy wydział.
5: Od 1 lipca w Urzędzie Miasta Częstochowy z połączenia dwóch jednostek powstanie Wydział Współpracy i Informacji. Do zadań informacyjno-promocyjnych dołączy obsługa inwestorów, współpraca krajowa i zagraniczna, a także informacja turystyczna. Wydział powstanie z referatów Wydziału Informacji i Komunikacji oraz Biura Ładu Korporacyjnego. W strukturę nowego wydziału wejdą zespoły pracowników zajmujące się zadaniami realizowanymi w Urzędzie Miasta od wielu lat, wynikające mi wprost z kompetencji administracji samorządowej.
4: Biuro Ładu Korporacyjnego, które miało usprawnić pracę Urzędu Miasta, znika jako odrębna komórka, ale pracownicy nie stracą zatrudnienia. Wszystkie zmiany wdrażane są po to, by lepiej obsługiwać mieszkańców oraz lokalny biznes, jak zapowiadają urzędnicy. To dopiero początek większych zmian organizacyjnych w strukturach częstochowskiego urzędu. Reorganizacja faktycznie jest w toku, dodaje Włodzimierz Tutaj, rzecznik magistratu, chociaż część zmian ma charakter formalno-porządkujący.
5: Obsługa techniczna i organizacyjna sekretariatów prezydenta i jego zastępców, a także sekretarza miasta i dyrektora generalnego urzędu przejdzie z Wydziału Informacji i Komunikacji do biura dyrektora generalnego UM. Nowy Wydział Współpracy i Informacji będzie w pionie sekretarza miasta, a jego naczelnikiem będzie Aleksander Wierny. Połączenie jest elementem procesu zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Częstochowy, który ma być kontynuowany.
4: Skąd potrzeba takich zmian?
5: Częściowa reorganizacja, w tym łączenie lub dzielenie jednostek urzędowych, to naturalna konsekwencja konieczności dostosowania struktury do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych. W Częstochowie nowych krajowych lub europejskich regulacji prawnych, a także aktualnych możliwości kadrowych urzędu. Celem jest optymalizacja działania administracji samorządowej, w tym także oczywiście obsługi interesantów.
4: Wyjaśnia Włodzimierz Tutaj, rzecznik Urzędu Miasta. Reorganizacja w częstochowskim magistracie nie wpłynie na wielkość zatrudnienia w częstochowskim samorządzie. Dalszy etap reorganizacji planowany jest jesienią. 95 nowoczesnych klas przyrodniczych powstanie w naszym regionie. Większa ekoświadomość to rewolucja w śląskich szkołach. W Koszęcinie oficjalnie rozstrzygnięto tegoroczną edycję popularnego konkursu Zielona Pracownia 2026. Dofinansowanie trafi do licznych placówek z całego województwa śląskiego. Szkoły dzięki dotacjom stworzą od zera lub nowocześnie doposażą swoje sale lekcyjne.
6: Ja bardzo się cieszę, bo ta edukacja jest bardzo ważna. To budowanie świadomości ekologicznej, zmieniającego się klimatu. Pamiętajmy, że województwo śląskie jest w procesie transformacji. To jak ta młodzież zostanie wychowana, jaką będzie miała świadomość, tak później te procesy związane z edukacją będą postępowały. Ponad 5 milionów złotych przekazane dla 95 szkół. To oznacza, że współpraca pomiędzy różnymi instytucjami jest bardzo ważna.
4: Ocenia Grzegorz Boski, wicemarszałek województwa śląskiego. Zielone pracownie będą to multimedialne i interaktywne miejsca, w których uczniowie w praktyczny sposób będą zdobywać wiedzę o przyrodzie, klimacie oraz ochronie środowiska. Program od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem.
7: Powstanie lub powstało już 789 nowoczesnych zielonych pracowni na terenie całego województwa śląskiego. Kwota środków, jaką Fundusz w Katowicach przez te 12 edycji przeznaczył na realizację tego zadania, to ponad 36 milionów 330 tysięcy. Dla nas była to rekordowa edycja. Wpłynęło do naszego funduszu 212 wniosków od szkół podstawowych, szkół średnich. Przyznaliśmy 95 zielonych pracowni nowych, które powstaną na terenie województwa śląskiego. Możliwość zdobywania wiedzy w nowoczesnych, zielonych pracowniach.
4: Zielona rewolucja w śląskich szkołach staje się faktem, dodaje Mateusz Pindel, prezes Katowickiego Funduszu Ochrony Środowiska, gdzie wyrosną ekopracownie na naszym terenie. Będą je miały szkoły Sturowa, Aleksandrowa, Huty, Starej B, Kościelca, Myszkowa, Kopalnie czy Lublińca.
0: Pisanie wniosku jest bardzo skomplikowane, trzeba dużo czasu na to poświęcić. To jest nasze drugie podejście i takie szczęśliwe.
8: Wstępne projekty oglądaliśmy, ale jeszcze więcej szczegółów nie znamy. Myślę, że się zaznajomimy tutaj z nauczycielami, nam przedstawią cały projekt. Myślimy, że przede wszystkim jakaś wysoka cyfryzacja, może jakieś sprzęty, rzeczy, które mogą nam się przydać, może do eksperymentów i innych badań.
9: I oczywiście to wszystko będzie.
10: Sercem byliśmy z panią, gdy składała ten wniosek. Myślę, że gdy dostaniemy wreszcie tą pracownię i gdy będzie ona zorganizowana, wtedy już wszyscy na pewno będą się tak starać o ocenę i będą przeszczęśliwi ze wszystkich przyrządów, jakie tam będą.
4: Mówili uczniowie oraz kadra zespołu szkół nr 1 imienia Adama Mickiewicza w Lublińcu. Nowe multimedialne sale pozwolą uczniom poznawać przyrodę i klimat w praktyczny sposób. To inwestycja w świadomość ekologiczną nas wszystkich, mówią organizatorzy i uczestnicy konkursu. Ostatnie opady niewiele zmieniają. Długotrwale towarzyszy nam susza hydrologiczna, coraz dokuczliwiej dotyka nasz region, a kolejne gminy apelują do mieszkańców o pilne oszczędzanie wody. Pomysł inicjuje też Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Mariusz Osyra.
11: Oficjalne zalecenia wydały właśnie władze podczęstochowskiej gminy Wręczyca Wielka. Urzędnicy proszą o rezygnację z podlewania trawników, mycia samochodów czy napełniania basenów ogrodowych, szczególnie w godzinach od 16 do 20. Poziom podziemnych wód jest niski, a przed nami kolejna fala zapowiadanych upałów. Wszystko przez skrajnie suche miesiące i niski poziom rzek, w tym Górnej Warty i Lis Warty w naszym regionie. Eksperci przypominają, że kluczowe staje się zatrzymywanie deszczówki. Na małą retencję stawia też Częstochowa, która planuje wielomilionowe inwestycje przy promenadzie Czesława Niemena. Do podobnych rozwiązań również zachęcają mieszkańców, a Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach nawet uruchamia specjalne programy wsparcia dla mieszkańców, którzy chcieliby na co dzień wykorzystywać deszczówkę.
4: Temat racjonalnego gospodarowania wodą wraca raz za razem, a przed nami dopiero letnie, gorące miesiące. Warto przykręcić kran, z którego podlewamy ogródki. Biznes i edukacja znów łączą siłę w naszym mieście. Za nami gala pracodawców Cosinus Young 15+, która w poniedziałek gościła w hali sportowej Częstochowa. Uroczyście podziękowano przedsiębiorcom, którzy aktywnie angażują się w kształcenie zawodowe młodzieży, ale dużo było na temat wyborów, jakich dokonują młodzi ludzie i o perspektywach zawodowych w Częstochowie oraz regionie. Przez wszystkie przypadki odmieniano zawody przyszłości.
12: W kuluarach słyszę rozmowy uczniów i widać w nich taką chęć i takie zacięcie, bo tam akurat przykładowo są mechanicy samochodowi, więc no rzeczywiście chłopaków to interesuje i te takie techniczne, męskie zawody. Widzę, że oni rzeczywiście są ukierunkowani na to, są tym zainteresowani, a przede wszystkim też jako osoba, która gdzieś przeszła przykładowo budowę siedziby firmy. Widzę, jakie to jest konieczne, żeby tymi rzeczami nie zajmowały się jednak osoby z przypadku, tylko takie, które rzeczywiście gdzieś tam w tym kierunku się kształciły. Tutaj życie cały czas pokazuje, że to są cały czas zawody, które są bardzo potrzebne i wbrew pozorom przyszłościowe, bardzo dobrze płatne.
4: Mówi Agata Komorowska z firmy przewozowej. To właśnie lokalni przedsiębiorcy na co dzień wspierają rozwój młodych ludzi, organizują dla nich praktyki zawodowe, specjalistyczne warsztaty oraz inicjatywy edukacyjne. Powoli przybywa nam wykształconych odpowiednio fachowców, a rynek pracy ciągle ich potrzebuje.
13: Jeżeli chodzi o grono absolwentów, którzy pierwsi będą wychodzić z naszej szkoły w świat, jest ich 27. Także to jest pierwszy rocznik, który opuszcza mury naszej szkoły. Mamy uczniów, którzy są blacharzami samochodowymi, kucharzami, cukiernikami, piekarzami, mechanikami pojazdów samochodowych i wielu innych zawodów. Jest ogromne zapotrzebowanie na specjalistów w różnych zawodach. Biorąc pod uwagę fakt, że prywatnie każdy z nas próbuje zrobić remont w mieszkaniu czy w domu, czas oczekiwania na różnego rodzaju usługi to jest zazwyczaj kilka miesięcy.
4: Mówi Michał Cebulski. Wydarzenie stało się doskonałą okazją do promocji dobrych praktyk na styku nauki i biznesu, a w spotkaniu obok kadr kadry pedagogicznej i uczniów wzięli udział zaproszeni goście. Przedstawiciele lokalnych firm przyklaskują kształceniu branżowemu młodych kadr.
14: Przyszłość przed szkołami branżowymi.
12: Jak najbardziej. Oczywiście AI bardzo mocno rozpościera się w każdej jednej branży i wręcz można powiedzieć, że wypiera takie zawody, gdzie osoby naprawdę długo i mocno się kształciły, ale te zawody są tak mocno osadzone w rzeczywistości i w życiu, że ja myślę, że to zdecydowanie są zawody przyszłości i warto w tą młodzież inwestować.
14: Podpowiadać, sugerować, dobrze wskazywać kierunki.
12: Tak, dokładnie. Ja myślę, że też rodzice widzą, co dzieci interesuje, jeżeli dziecko nie ma nawet tego pomysłu, ale ten rodzic widzi, że jednak lubi majsterkowanie, tu ma rzeczywiście głowę do jakichś tam konkretnych rzeczy, to można rzeczywiście temu dziecku zasugerować i reszta tak naprawdę już jest w rękach tej młodzieży.
4: Z Agatą Komorowską rozmawiał Mariusz Osyra. Gali pracodawców o zawodach przyszłości patronowało Radio Jura.
15: Radio Jura. Say low. Ya tú sabes, no hay más.

0: To tematy, o których mówiliśmy w wiadomościach Radia Jura. Anna Kruszewska, zapraszam. Makabryczna i niecodzienna wpadka podczas policyjnej kontroli. O podjętej interwencji drogówki po telefonie spod Częstochowy informuje nas rzecznik Miejskiej Komendy Policji. Okazało się, że w zatrzymanym przez mundurowych karawanie była przewożona trumna z ciałem, a za kółkiem siedział kompletnie pijany kierowca.
1: 51-letni kierowca karawanu, który przewoził trumnę z ciałem, miał w organizmie 2,5 promila alkoholu. Dzięki szybkiej reakcji świadka został zatrzymany, zanim doszło do niebezpiecznego zdarzenia na drodze. Oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji otrzymał zgłoszenie od świadka, który zauważył na ulicy Częstochowskiej w Radostkowie karawan poruszający się w sposób wskazujący, że jego kierowca może być nietrzeźwy. Pojazd jechał slalomem, stwarzając zagrożenie.
0: Podkomisarz Barbara Poznańska dodaje, że tragedii na drodze udało się uniknąć wyłącznie dzięki przytomnej reakcji jednego ze świadków, który natychmiast zaalarmował drogówkę. Okazało się, że karawan zmierzał w stronę Częstochowy. Miejski patrol zatrzymał go przy ulicy Okulickiego.
1: Za kierownicą siedział 51-letni mieszkaniec Radomska. Na miejsce przyjechał następny, inny, trzeźwy pracownik zakładu pogrzebowego, któremu policjanci przekazali karawan wraz z przewożoną trumną. 51-latek odpowie teraz przed sądem. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów, no i wysoka grzywna.
0: Informowała nas podkomisarz Barbara Poznańska, oficer prasowy częstochowskiej policji. Kompletnie pijany kierowca nie ma już prawa jazdy, prawdopodobnie straci też pracę. Częstochowa rusza po zdrowie i więcej zieleni. Wystartowała kolejna edycja ogólnopolskiej akcji Zdrowe Miasta 2026. Przez cały czerwiec możemy dbać o własną kondycję, a przy okazji wspierać nasze miasto w zielonej rywalizacji. W jaki sposób? O tym Mariusz Osyra.
2: Zasada jest prosta. Pobieramy bezpłatną aplikację Healthy Cities Polska na swojego smartfona i po prostu spacerujemy, maszerujemy, biegamy. Każdy krok ma tu znaczenie. Organizatorzy rekomendują minimum 6000 kroków dziennie, które w aplikacji zamieniają się na punkty. Najlepiej zrobić ich 10 tysięcy każdego dnia. Najbardziej aktywne miasta krokami swoich mieszkańców zgarną fundusze na nowe nasadzenia drzew, więc wasz i nasz wysiłek realnie zazieleni nam okolice. W tym roku akcję objęło patronatem honorowym Ministerstwo Sportu i Turystyki. Szczegóły znajdziecie na stronie organizatora. Pobierzcie aplikację i ruszajcie w miasto. My też przez cały sezon zachęcamy do aktywności.
0: Ministerstwo Infrastruktury pozostaje głuche na apele samorządów w sprawie budowy kluczowej drogi ekspresowej S46, choć Częstochowa wspierana przez Opole, Kielce oraz podczęstochowski Olsztyn mocno naciska na rząd w sprawie realizacji trasy łączącej te regiony. Inwestycji wciąż nie ma w planach. Lokalne władze przypominają, że obecny układ drogowy jest skrajnie przeciążony.
3: Zabiegamy o wpisanie do planów rządowych obwodnicy Olsztyna. Taki temat, który funkcjonował już w latach 90., kiedy mówiło się o szlaku staropolskim, Opole, Kielce, Częstochowa i dalej w kierunku Rzeszowa. To nawet kiedyś było w planach rządowych przez chwilę, potem wypadło. Teraz te samorządy, które wymieniłem, m.in. Kielce, Opole, Częstochowa i gminy znajdujące się na terenie tej drogi, zabiegają o ponowne wprowadzenie tej inwestycji do planów rządowych.
0: Jak mówi burmistrz Olsztyna Tomasz Kucharski, nowa ekspresówka wraz z obwodnicą Olsztyna to dla mieszkańców Jury szansa na wyprowadzenie uciążliwego tranzytu, czystsze powietrze, mniejsze korki i bezpieczniejsze drogi dla turystów.
3: My również jako samorząd olsztyński, nasza Rada Miejska podjęła uchwałę apelującą do władz państwowych o wprowadzenie tego zadania do zadań krajowych, rządowych.
2: Czekamy, bo rozstrzygnięcie na tym polu wyżej niż w samorządzie.
3: Tak, staramy się przekonywać. Współpracujemy z parlamentarzystami lokalnymi, tak żeby tutaj tego tematu pilnować.
0: Resort na razie nie zmienia swoich planów. O drogowej przyszłości dla Olsztyna i okolic mówił burmistrz Tomasz Kucharski. Mieszkańcy i słuchacze Radia Jura zawiadamiają nas o dzikim parkowaniu, gdzie się da, a gdzie na pewno nie wolno zostawić samochodów. Poszukiwacze darmowych miejsc postojowych znaleźli je na placu przed kościołem Świętego Jakuba, obok placu Biegańskiego. Mariusz Osyra w tej sprawie.
2: Darmowe parkowanie w tym miejscu to spore nadużycie, bo obok znajduje się płatna strefa parkowania z literą A, gdzie postój jest dwukrotnie droższy niż na bocznych ulicach w płatnej częstochowskiej strefie. Wkrótce parafia ma się z tym kłopotem uporać, bo dziki parking obok kościoła nie może dalej funkcjonować. Utrudnia przemieszczanie się oraz codzienne funkcjonowanie parafii. MZD podkreśla z kolei, że to teren prywatny, dlatego służby miejskie mają ograniczone pole działania i możliwość karania niesfornych właścicieli pojazdów. Prawdopodobnie spodziewajmy się wkrótce montażu słupków blokujących wjazd od strony ulicy Dąbrowskiego na teren parafii Świętego Jakuba, które ukrócą na pewno dzikie parkowanie w samym sercu Częstochowy, podobnie jak to dzieje się przy kamienicach i blokach z wydzielonymi miejscami w strefie dla mieszkańców osiedli.
0: Nie wyrzucaj, podziel się swoimi skarbami, bo ubrania, zabawki, płyty, książki czy inne drobiazgi z naszych domów dla kogoś mogą okazać się poszukiwaną okazją. Galeria Jurajska cyklicznie zachęca mieszkańców, by brali udział w wyprzedażach garażowych. Byliśmy na miejscu z mikrofonem Radia Juraj, zwiedzaliśmy kramy prywatnych wystawców. Polowanie na unikalne perełki w Częstochowie trwa w najlepsze.
4: W czym dziadek handluje?
5: Różnymi takimi porcelanami,
4: szkłem,
6: trollami, takimi kubeczkami.
4: To musi być koneser na takie rzeczy. Świetny pomysł. Nie trzeba nic wpłacać za stanie tutaj, za sprzedawanie, więc myślę, że jest bardzo dużo chętnych, dużo wystawców. Chodzimy i oglądamy i coś ciekawego wypatrzymy.
6: Moja mama czasami tu przyjeżdża i handluje.
7: Głównie zabawki po moich dzieciach. Z racji tego, że przyjeżdżam tutaj już od dłuższego czasu, wiedzą, że mogą zrobić porządki w swoim pokoju i przekazać mamie swoje zabawki, którymi się już nie bawią. Później ja je sprzedaję, a pieniądze z tego trafiają do ich skarbonek i dodatkowo mogą sobie kupić zabawki, jakie aktualnie chcą.
0: Kultowa garażowa wyprzedaż przyszła do nas jako zwyczaj ze Stanów, ale już na stałe wpisała się w kalendarz lokalnych imprez. Jurajska garażówka zaprasza w każdą drugą niedzielę miesiąca. Najbliższa okazja już 12 lipca o godzinie 12 do 16. To prawdziwa skarbnica dla miłośników mody i stylu retro, starej ceramiki, antyków czy innych zbieranych latami kolekcjonerskich przedmiotów.
8: To są takie wyszukiwane gdzieś tam, no i z różnych krajów, nie tylko z Polski. Taki telefon na przykład, ten to już jest unikatowa sprawa. To już są takie starsze rzeczy. Są te starsze banknoty takie używane już z różnych lat, także też zbierane. Można coś zawsze, jakąś perełkę można trafić, kupić.
9: Fajnie, nasz częstochowski klimat jest bardzo sympatyczny. Nie jest kwestia tego, żeby zarobić. Coś tam wpadnie, to wiadomo, coś sobie kupię nowego.
7: Zabawki, książki, to są rzeczy, które głównie tutaj się sprzedaje. Zapraszamy na garażówkę. Każda druga niedziela miesiąca.
0: Mówili nam sprzedający i poszukiwacze okazji. Chcecie przewietrzyć swoje szapy lub piwnice? Każdy mieszkaniec może spróbować swoich sił jako sprzedawca. Wystarczy wysłać zgłoszenie mailowe najpóźniej na 2 dni przed imprezą na adres mailowy galerii. Podzielić się można wyłącznie rzeczami używanymi z drugiego obiegu.
10: Tak zwana wyprzedaż garażowa. Z tym już kolejny raz. Zawsze bardzo lubię kontakt osobisty z klientem. Mam dużo szkła, które nie za bardzo się sprzedaje. Płyty z lat 80., 70., trochę biżuterii.
4: Odzież damska, takie pamiątki z PRL-u. Stare klosze na przykład do żyrandola albo jakieś kryształy. Nie każdemu się chce, a tu fajna okazja. Bardzo popieram taką inicjatywę. Można powiedzieć, że dużo jest osób. Bardzo dużo szukają z PRL-u właśnie staroci. Książki przeczytane. Grosz się przydaje i komuś przyjemność sprawić.
0: O okazjach mówili uczestnicy i poszukiwacze unikatowych przedmiotów. Wyprzedaż garażową w Galerii Jurajskiej z mikrofonem Radia Jura odwiedziła Katarzyna Fica. Kask na głowę i dopiero w drogę. Od początku czerwca młodzi cykliści i fani hulajnóg nie mogą już zapominać o ochronie. Nowe przepisy, które weszły w życie 3 czerwca, wprowadzają bezwzględny obowiązek jazdy w kaskach dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Zmiany dotyczą poruszania się na rowerach, hulajnogach elektrycznych, a nakaz obowiązuje wszędzie, na ścieżkach, chodnikach czy w parkach. Przypomina o tym policja.
11: Wraz z nadejściem cieplejszych dni na drogach pojawia się coraz więcej rowerzystów oraz użytkowników hulajnóg elektrycznych. Dlatego apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności i wzajemny szacunek na drodze. Przypominamy również o konieczności korzystania z kasków ochronnych podczas jazdy rowerem czy hulajnogą. Skutecznie chroni głowę jedynie wtedy, gdy jest odpowiednio dobrany do użytkownika oraz prawidłowo zapięty. Nawet najlepiej wykonany kask nie spełni swojej funkcji, jeśli będzie noszony w niewłaściwy sposób.
0: Uczulała wszystkich na drogach młodsza aspirant Barbara Pluta z Wydziału Ruchu Drogowego Śląskiej Komendy Policji. Rodzice, pamiętajcie, za brak kasku nastolatka policja może ukarać opiekuna mandatem do 100 zł.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą.

0: wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
0: Reklama.
2: Uwaga! Super promocja w Teddy.
3: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Po reklamie.
4: Gorący czas dla absolwentów podstawówek w naszym regionie. Na początek dzisiejszego podsumowania tematów, o których mówiliśmy w wiadomościach Radia Jura, Anna Kruszewska. Wielkimi krokami zbliżają się kolejne kluczowe terminy odnośnie rekrutacji do szkół średnich. Przypominamy uczniom i rodzicom z Częstochowy czy okolic, że 22 czerwca upływa ostateczny termin na złożenie wniosków do liceów czy techników. To już ostatnia szansa, by poszukać dla siebie odpowiedniego kierunku kształcenia, wybrania przyszłej profesji czy docelowo szkoły, która zapewni poszukiwany dziś na rynku zawód. Młodzieży powinni poradzić też dorośli.
5: Mamy teraz takie czasy, że wszystko bardzo płynnie się zmienia, żeby pokazać po prostu te kierunki, w którą stronę idziemy, że mimo tego, że mamy teraz zasyp AI, to twarde umiejętności, twarde zawody przez AI nie zostaną wyparte. Takie zawody praktyczne jak stolarstwo, blacharstwo, tego AI za nas nie zrobi i to są zawody, w których warto się kształcić, bo to są zawody, które ktoś będzie musiał wykonywać. Sztuczna inteligencja nas w tym nie zastąpi tak naprawdę.
4: Mówi Emilia Gwiazda z jednej z częstochowskich szkół branżowych. Coraz lepiej mają się szkoły, które uczą konkretnego fachu, bo uczniowie dostrzegają szanse, jakie stwarzają im praktyki zawodowe. Nabywanie doświadczenia u pracodawców w trakcie nauki, co docelowo ułatwia znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie.
6: Odpowiedź na zapotrzebowanie na rynku, bo to są zawody często niszowe, niedobór tego typu fachowców.
5: Prawda, pewnie sami po sobie wszyscy wiemy, że znaleźć dobrego fachowca, który nam fajnie dom gdzieś tam wyremontuje, czy poprawnie i kompletnie kafelki położy, jest ciężko, a nawet jeżeli kogoś znajdziemy, to pewnie zarzucę takimi nascenami, że jest to dość ciężko osiągalne, więc myślę, że warto gdzieś tutaj się kształcić w tych zawodach. Szczerze mówiąc, gdybym sama mogła zmienić swoją ścieżkę zawodową, to nawet nie wiem, czy takiej pracy bym sobie nie wybrała, bo zawód by był.
4: Dodaje Emilia Gwiazda, zadaniem szkół, pedagogów i opiekunów jest, aby dobrze ukierunkować młodzież zgodnie z jej oczekiwaniami i predyspozycjami.
7: Wsparcie w wyborze jest ze strony rodzica. Zazwyczaj podpowiadają konkretną branżę, a my jesteśmy w stanie pomóc wybrać konkretny zawód.
6: Szkoły branżowe na tym polu mają ogromne pole do popisu.
7: Oczywiście. W każdej szkole mamy doradcę zawodowego. Taki uczeń z 8 klasy pod szkołę podstawowej czy 7 może do nas przyjść. W odpowiedni sposób nakierujemy go, który zawód będzie dla niego

0: najlepsze, jeżeli się waha lub jest po prostu niezdecydowany. Mamy odpowiednie narzędzia ku temu, odpowiednie aplikacje, ankiety, plus oczywiście doświadczenie doradcy zawodowego we współpracy z różnymi pracodawcami.
1: Z Michałem Cybulskim, dyrektorem Szkoły Branżowej pierwszego stopnia Cosinus w Częstochowie, rozmawiał Mariusz Osyra. Przypomnijmy jeszcze terminy. Prawdziwe emocje zaczną się dla uczniów klas ósmych na początku lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasisty poznamy 3 lipca, a do 10 lipca kandydaci muszą dostarczyć do szkół kopie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu. Pamiętajcie, to obowiązkowy krok, bez którego wniosek nie zostanie rozpatrzony. Listy zakwalifikowanych poznamy 15 lipca, po czym w drugiej połowie miesiąca przyjdzie czas na ostateczne potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły. Jest nowa inicjatywa referendalna, która zmierza do odwołania prezydenta Częstochowy i Rady Miasta. Czeka nas samorządowe trzęsienie ziemi, zapowiada grupa inicjatorów, która ruszyła ze zbiórką podpisów pod swoim wnioskiem. Trafił on już do komisarza wyborczego. Swoje zamierzenie ogłosił ponad 50-osobowy, bezpartyjny komitet referendalny.
2: Musimy zebrać 15 900 podpisów, natomiast w referendum powinno wziąć udział 48 000 mieszkańców dla ważności referendum. Oczywiście mogą brać udział zarówno mieszkańcy, którzy będą głosowali za, jak i mieszkańcy, którzy będą głosowali przeciwko. Uważam, że mieszkańcy, którzy popierają pana prezydenta i obecną Radę Miasta, również powinni wziąć udział w referendum i wyrazić swój pogląd.
1: Jak mówi rzecznik komitetu Leszek Kulawik, przedstawiciele złożyli już dokumenty, utworzyli siedzibę w Alei Najświętszej Marii Panny 29, gdzie można podpisać listę za przeprowadzeniem referendum. W kilku ruchliwych punktach miasta oraz na ulicach 40 wolontariuszy również będzie gromadzić wymagane podpisy. Muszą zgodnie z przepisami zebrać je w ciągu 60 dni. Termin upływa 16 sierpnia. Ubiegłoroczne plany przeprowadzenia w mieście referendum spełzły na niczym. Czy ta próba będzie udana?
3: Tutaj są grafiki, tutaj jest reklama, tutaj rzeczywiście jest taki szeroki komitet złożony z przedstawicieli też różnych środowisk, bo są i ludzie kultury, i przedsiębiorcy. Jestem przekonany, że to się uda. My jako Stowarzyszenie Grupa Elenek dysponujemy na przykład swoim fanpage'em. Też będziemy tam informować mieszkańców, gdzie konkretnie, w której dzielnicy, w których godzinach, w których dniach będą na przykład zbierane podpisy o postępach w zbiórce. Również o zarzutach, które komitet referendalny ma wobec prezydenta i wobec radnych. Bo przypominam, że odwołujemy nie tylko prezydenta Krzysztofa M., ale także całą Radę Miasta.
1: Mówi wolontariusz w Komitecie do Spraw Przeprowadzenia Referendum Piotr Pałgan z Grupy Elenek. Jak podkreślają inicjatorzy, w tym Leszek Kulawik oraz pełnomocnik Marcin Nocoń, w mieście potrzebny jest tak zwany zabieg sanitarny, ponieważ nie ma zgody na to, by przez kolejne 3 lata Częstochową rządziły osoby bez jednoznacznego mandatu z wyboru mieszkańców.
4: Obecna sytuacja w Częstochowie, która jest, zmobilizuje ludzi do tego, że każdy jest zniesmaczony tym, że mamy prezydenta, który nie może pełnić swojej funkcji w Urzędzie Miasta Częstochowy, a poza tym też tak żartujemy między sobą, że ruszamy z programem Uwolnij Zdziśka, ponieważ Zdzisław Wolski nieraz mówił, że ten fotel jest bardzo niewygodny i chciałby z niego jak najszybciej wyjść, dlatego też mu pomożemy, ponieważ nas zainspirował. Dlatego robimy referendum za prezydentem i za radą. Chcemy zebrać tych podpisów 20, może 23 tysiące, tak żebyśmy mieli pewną górkę, bo wiadomo, że niektóre podpisy mogą być błędne, bo ktoś źle wpisze numer PESEL, ktoś źle wpisze adres, a to komisarz wtedy odrzuci.
1: Mówi pełnomocnik komitetu Marcin Nocoń. W zachęcaniu częstochowian do udziału i w zbieraniu podpisów ma pomagać internet, ulotki i kampania billboardowa. Wsparcie finansowe zadeklarowali m.in. częstochowscy przedsiębiorcy. Wszystko będzie transparentne i na bieżąco częstochowianie będą dowiadywać się o rozwoju naszej inicjatywy, mówi Arleta Lizoń-Klama, rzecznik Komitetu Referendalnego.
5: Wolontariusze będą chodzić tak naprawdę po całym mieście. Planujemy również stacjonarne miejsca w takich newralgicznych punktach Częstochowy typu Kwadraty, Promenada, Jagiellończycy i tam na pewno będą osoby stały non-stop praktycznie od poniedziałku do piątku. Wszystkie informacje dotyczące tego, gdzie w danym dniu kto stoi, będziemy zamieszczać w naszych mediach społecznościowych i na naszej stronie internetowej, żeby po prostu to było na bieżąco aktualizowane, żeby mieszkańcy wiedzieli.
1: Organizatorzy akcji argumentują, że Częstochowa potrzebuje głębokich zmian personalnych i nie godzą się na obecny układ władzy aż do końca kadencji w samorządzie, a ta upływa wiosną 2029 roku.
2: Mamy nadzieję oczywiście, że podobnie jak w 2009 roku to referendum również się uda. Jest trudniejsze, dlatego że spadła nam liczba osób uprawnionych do głosowania, wzrósł wymóg frekwencyjny co do udziału w samym referendum. Z drugiej strony, wtedy kiedy było referendum w sprawie odwołania Tadeusza Wrony, był prezydentem urzędującym i pracującym. Tutaj dosyć, że mamy do czynienia ze złymi rządami. Też mamy do czynienia z prezydentem, któremu zakazano pracować i wchodzić do Urzędu Miasta. No to jak on chce wprowadzić nasze miasto w trzecie stulecie?
1: Dodaje Leszek Kulawik z Komitetu Referendalnego. Gdzie w gminie brakuje schronu? Na mapie bezpieczeństwa wciąż mamy mnóstwo białych plam, ale samorządy dostały właśnie bezpłatne narzędzie, które ma pomóc to zmienić. Chodzi o aplikację Prozo, która za darmo wszystkim samorządom udostępniła jedna z firm. Co zyskają nasze lokalne gminy? Mariusz Osyra przyjrzał się narzędziu.
6: To aplikacja, która jest bezpłatna dla trzech grup odbiorców, w tym samorządów, które planują swoje działania na rzecz budowy tak zwanych miejsc schronienia. Analizuje ona rzeczywisty czas dojścia mieszkańców do bezpiecznych punktów. Temat jest palący, bo od końca maja weszły w życie nowe przepisy ustawy o ochronie ludności. Teraz wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast mają zaledwie 45 dni na podjęcie decyzji o kategorii schronu w każdym nowym budynku publicznym. Bez gotowego planu decyzje te zapadają w pośpiechu, a zamiast solidnego schronu dla kilkuset osób, inwestorzy mogą wybudować jedynie prowizoryczne ukrycie. Bezpłatne narzędzie posłuży m.in. do planowania rozmieszczenia budowli ochronnych i miejsc doraźnego schronienia, oparte na rzeczywistych drogach dojścia dla mieszkańców w sytuacjach kryzysowych. W Częstochowie zinwentaryzowano 210 budowli ochronnych.
1: Gra toczy się też o wielkie pieniądze, bo MSWiA szykuje miliardowe wsparcie na modernizację i budowę takich obiektów w latach 2027-31. Żeby jednak sięgnąć po te środki, gminy muszą najpierw dokładnie wiedzieć, gdzie i jakie schrony są im naprawdę potrzebne. Ponad 1 000 000 złotych trafi do podczęstochowskich sołectw na rozwój i nowoczesną infrastrukturę. W starostwie powiatowym w Częstochowie wicemarszałek województwa wręczył umowy w ramach konkursu Inicjatywa Sołecka 2026. W subregionie północnym dofinansowanie zdobyło 21 projektów. Dzięki tym pieniądzom na terenach wiejskich powstaną nowe inwestycje, które poprawią komfort życia mieszkańców, zintegrują lokalne społeczności oraz zmodernizują drogi dojazdowe do gruntów rolnych. Realizowane zadania promują też dziedzictwo kulturowe, walory przyrodnicze i turystyczne w naszym subregionie. Spośród 57 wniosków na ponad 2 900 000 złotych rozdysponowano kwotę ponad 1 000 000 złotych.
7: Radio Jura. Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Uwaga! Super promocja w Teddy!
4: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
6: To jest podsumowanie wiadomości w Radiu Jura. Małgorzata Kmieciak, zapraszam. Nieobecny w Urzędzie Miasta prezydent Krzysztof Matyjaszczyk z wotum zaufania, ale w cieniu potężnego kryzysu wizerunkowego. Rada Miasta Częstochowy podjęła decyzję w sprawie udzielenia absolutorium za miniony rok dla prezydenta. Jednak czwartkowa sesja przejdzie do historii, bo włodarz otrzymał zielone światło, gdy głosowanie odbyło się pod jego nieobecność.
7: Będąc realistą, można mieć wątpliwości w naszej częstochowskiej sytuacji, że udzielamy wotum zaufania prezydentowi, którego na sali nie ma. Nie wiadomo kiedy i czy w ogóle wróci, ale tym niemniej dziękuję tym radnym, którzy zagłosowali za wotum zaufania, bo oparli się tym emocjom politycznym, chyba działaniem na szkodę jednak naszego miasta, gdzie powinniśmy mieć spokój, wspólnie wychodzić z trudnej sytuacji.
6: Mówił pierwszy zastępca prezydenta Częstochowy Zdzisław Wolski. Prezydenta miasta nie było na sali przez ciążące na nim prokuratorskie zarzuty i zawieszenie w pełnieniu funkcji. Ma zakaz pojawiania się w magistracie czy kontaktu z jego pracownikami. Na rozmaite nieprawidłowości w mieście zwracał uwagę radny Artur Warzocha.
8: My oczywiście zostaliśmy zaskoczeni jako opinia publiczna, mieszkańcy Częstochowy w lutym tego roku, że prezydent został zatrzymany, postawiono mu zarzuty korupcyjne, zostały wobec niego podjęte środki zapobiegawcze w formie praktycznie odsunięcia go od możliwości sprawowania władzy. W związku z tym mamy prawo domniemywać, że w roku 2025, bo w takim okresie, jeżeli chodzi o absolutorium i wotum zaufania, dyskutujemy, mogło dochodzić do nieprawidłowości. Nie zostało to w żaden sposób publicznie zdementowane. To jest wszystko oczywiście w toku postępowania prokuratorskiego, być może za chwilę już przewodu sądowego.
6: Poprzedzająca decyzję debata nad raportem o stanie miasta za miniony rok obnażyła głębokie podziały w samorządzie.
9: Inwestycje udane, którymi się miasto chwali, też trzeba zwrócić uwagę, że te inwestycje nie powstałyby, gdyby nie wsparcie z programów Prawa i Sprawiedliwości. Dzięki tym środkom udało się doprowadzić te inwestycje do końca. Tutaj ostatnio wszyscy radni od lewa do lewa, bo właściwie tych z prawicy nie zaproszono, chwalili się, przecinali uroczyście wstękę przy połączeniu na ulicy 1 Maja. Tymczasem to właśnie z Polskiego Ładu bardzo duża kwota dofinansowania była przekazana na ten cel. Oczywiście nie sposób nie wspomnieć, że w ostatnich latach nastąpiło nagromadzenie wyprzedaży miejskiego majątku.
6: Argumentowała radna PiS Katarzyna Jastrzębska. Podczas gdy strona rządząca broniła miejskich inwestycji, opozycja ostro punktowała codzienne problemy mieszkańców. Co ciekawe, w jednym punkcie obie strony były całkowicie zgodne. Ostatnie wydarzenia bezlitośnie nadszarpnęły wizerunek Częstochowy. Radni spierali się jedynie o to, czy kryzys dotyczy wyłącznie osoby prezydenta, czy też całego systemu zarządzania miastem. Wiceprezydent Wolski nie zostawił podczas obrad wątpliwości.
7: Przeważył realizm i racjonalne podejście do problemów przez większość rady miasta. Udzielenie absolutorium dla każdego, kto interesuje się samorządem, było oczywistością, bo kryteria, realizacja budżetu, zgodność działania prezydenta z Radą Miasta, mnóstwo parametrów, nazwijmy, ale czysto formalnych. Do tego zarzutów nikt mieć nie może, w tym Regionalna Izba Obrachunkowa. I de facto była czynność czysto techniczna i absolutorium jednoznacznie powinno być przyjęte i zostało.
6: Za absolutorium i wyrażeniem wotum zaufania dla prezydenta Częstochowy głosowało 14 radnych, 10 było przeciw. Miasto roztacza wizję dla parku wypoczynkowego Lisiniec na najbliższe 3-4 lata. Zapowiada, że własnymi środkami doprowadzi do końca trzeci etap rewitalizacji tego zielonego miejsca. Tym razem inwestycje są w planach w rejonie zbiorników Bałtyk i Pacyfik oraz dla uporządkowania terenu od strony wjazdu z ulicy Świętej Jadwigi. Przetarg zostanie rozpisany jeszcze tego lata, potem rozpocznie się procedura projektowania. Znamy już program funkcjonalno-użytkowy.
0: To jest jakby taka formuła, dokumentacja przygotowawcza przed realizacją inwestycji. Jest uproszczona, ale jednocześnie obejmująca całość tych zamierzeń, które są tutaj planowane. Główne wejście od ulicy Jadwigi z parkingami w dwóch lokalizacjach. Budynek gastronomiczny dwukondygnacyjny, przekryty dachem zielonym, wychodzący z terenów zielonych. Ten obiekt gastronomiczny ma oczywiście otwarcie na zbiorniki wodne, tarasy, możliwość wchodzenia na dach. Zdecydowanie bardziej rozbudowane w stosunku do etapu pierwszego.
6: Mówi Witold Rudecki, projektant, architekt. Za ponad rok jest szansa na pierwsze prace w parku Lisiniec w tym zakresie. Władze miasta chcą zadanie ująć w wieloletniej prognozie finansowej dla Częstochowy, kiedy budżet nie jest w stanie udźwignąć tak dużego zadania w krótszym okresie. O zamierzeniach mówi Michał Konieczny, naczelnik Miejskiego Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych.
10: Co zaproponowaliśmy? Zrealizować zadanie w formule projektuj buduj, rozciągnięte w czasie tak, żeby co rok można było w miarę, nie odczuwając tego w budżecie miasta, realizować fragmenty inwestycji z finałem powiedzmy za 3-4 lata, licząc od dziś. Zdecydowaliśmy się na to rozwiązanie. Sam projekt to będzie około roku i potem będzie realizacja. Prawo takie rozwiązanie dopuszcza. Plus jest taki, że będzie jeden wykonawca. To jest dobre. Mierzymy siły na zamiary. 10-12 milionów rocznie to nie jest jakaś ogromna kwota, patrząc na budżet miasta.
6: Na blisko 18 hektarach powstanie nowoczesna stanica wodna z zielonym dachem, tarasami, ścieżkami i dużym placem zabaw dla dzieci. Zmiany poczujemy też na samym nabrzeżu Bałtyku. Obecne brzegi zastąpi nowoczesny bulwar spacerowy z pomostami, a dla najmłodszych powstanie plaża i bezpieczny brodzik. Pomysły przybliża wiceprezydent Częstochowy Łukasz Kot.
11: Chcemy, żeby część wschodnia parku Lisiniec swoim standardem dopasowała się do części zachodniej, czyli do tego, co znamy przed retyku, tak aby przede wszystkim częstochowianie mieli kolejne miejsce, gdzie mogą przyjemnie spędzać wolny czas. Przede wszystkim przygotujemy też część dla najmłodszych dzieci, czyli taki mini brodzik, gdzie mogliby korzystać. Zobaczymy tam jeszcze więcej rodzin z małymi dziećmi. Być może przyciągniemy też do tego miejsca ludzi nie tylko z Częstochowy, ale i spoza. Część od Jadwigi, bo o niej mówimy, będzie tak dobrze zaprojektowana, że będzie się cieszyła taką popularnością jak część zachodnia.
6: Uporządkujmy kwestię wjazdu na Park Lisiniec od strony Świętej Jadwigi. Tam, gdzie dzisiaj spotykają się przejazd rowerowy, przejście dla pieszych i wjazd dla samochodów. Wjazd na parking będzie lekko przesunięty, dodaje zastępca prezydenta Łukasz Kot. Cały pomysł na modernizację to koszt około 45 milionów złotych. Częstochowski Uniwersytet stawia na innowacje i zaprasza lokalny biznes do wspólnego stołu. Na Wydziale Prawa i Ekonomii przy ulicy Zbierskiego ruszyła nowa inicjatywa Uniwersytetu Jana Długosza pod hasłem Biznes w Uniwersytecie. Było to pierwsze z cyklu spotkań networkingowych, które ma połączyć siły naukowców z przedsiębiorcami.
12: Nowy cykl spotkań w nawiązaniu do poprzednich, które kiedyś organizowaliśmy, które nazywały się Naukowcy dla Przedsiębiorców, tym razem formuła Biznes w Uniwersytecie. Spotykamy się z branżami spożywczymi, dietetycznymi.
13: Korzyścią dla przedsiębiorców jest nawiązanie współpracy z wiarygodną instytucją, jaką jest Uniwersytet. Na pewno mogą pozyskać partnera przy staraniu się o dofinansowania ze środków publicznych. Na pewno zyskują partnera z doświadczeniem w realizacji tego typu projektów, przedsięwzięć.
6: Mówią doktor habilitowany Edmund Golis, profesor UJD, dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w obszarze nauki i sztuki UJD oraz Kordian Hamerski z częstochowskiej uczelni. Wydarzenie ma być cykliczne i jest wspierane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w ramach unijnego projektu Nauka dla Biznesu.
13: Też jeżeli jakiś przedsiębiorca widzi szansę na to, żeby wprowadzić w swojej działalności innowacje, to może się starać także o naszą pomoc, naszą asystę we wdrożeniu takiej innowacji. Zaczęliśmy od branży spożywczej, bo dość szeroko tak działamy. Natomiast to nie będzie jedyne spotkanie. Będziemy też w najbliższym czasie organizować tego typu spotkania biznes w uniwersytecie skierowane do innych branż przemysłu. W tym roku chcielibyśmy jeszcze na pewno zorganizować wydarzenie dedykowane branży medycznej, branży IT.
6: Dodaje Kordian Hamerski, specjalista do spraw transferu technologii w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji. Projekt UJD to dla przedsiębiorców idealna okazja, by wymienić doświadczenia i stworzyć innowacyjne projekty, które napędzą rozwój gospodarczy naszego regionu.
14: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
6: Wielu rodziców planuje właśnie wysłać dzieci na letni wypoczynek. Zadbajmy o bezpieczeństwo jeszcze przed startem, apeluje częstochowska i szerzej śląska policja. Drogówka już rozpoczęła letnie kontrole autokarów przewożących dzieci i młodzież, które potrwają przez całe wakacje.
15: W celu uniknięcia opóźnień rekomenduje się wcześniejsze zgłoszenie planowanego wyjazdu, najlepiej z kilkudniowym wyprzedzeniem. Ułatwia to sprawną organizację kontroli i ogranicza czas oczekiwania na patrol. Podstawowe informacje na temat autobusu, takie jak dane o badaniu technicznym, dane techniczne czy informacje o polisie OC, można sprawdzić za pośrednictwem strony internetowej bezpiecznyautobus.gov.pl. Wspólnie zadbajmy, aby ten letni wypoczynek rozpoczął się bezpiecznie.
6: Mówiła Barbara Pluta ze śląskiej policji.
14: Radio Jura.

0: Reklama.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
3: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
5: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
4: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
5: Moc atrakcji dla dzieci, mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
4: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
5: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
0: Po reklamie.

0: Reklama. Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa, opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
0: Skoda. Po reklamie.
5: Radio Jura mówi dzień dobry, minęła ósma, zapraszam na pierwsze niedzielne wiadomości.
6: Niemcy pokonały Wybrzeże Kości Słoniowej 2-1 w meczu grupy E piłkarskich Mistrzostw Świata. Jako pierwsza drużyna w tej grupie zapewniła sobie awans do 1/16 finału. Niemcy odwróciły losy spotkania po przerwie, bo przypomnijmy, do szatni schodziły przegrywając 0-1. W drugim meczu minionej nocy Ekwador bezbramkowo zremisował z Curaçao, a dla reprezentacji Curaçao to pierwszy punkt zdobyty w historii występów na mundialu. Autostrada A2 między Łodzią a Warszawą to trasa, którą obejmie jeden z największych remontów planowanych na polskich drogach w czasie tych wakacji. Michał Dobrołowicz ustalał, kiedy w praktyce ruszy rozbudowa.
7: Najprawdopodobniej w drugiej połowie wakacji. Cała rozbudowa ma objąć odcinek autostrady A2 od węzła Łódź Północ do węzła Konotopa pod Warszawą.
6: Odnaleźliśmy miejsca pochówków kilkuset Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w Hucie Pieniackiej w 1944 roku. Tak najważniejsze efekty zakończonej dwutygodniowej misji badawczej u naszych wschodnich sąsiadów podsumował ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej. Rozmawiał z nim nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Gdzie natrafiono na szczątki?
8: Ekipy znalazły je w 25 wykopach sondażowych. Natrafiono na dół, w którym mogą spoczywać setki ofiar zbrodni, a także na pojedyncze groby.
9: Szczątki znaleźliśmy na obszarze ponad 200 metrów kwadratowych, z czego znaleźliśmy mogiłę zbiorową, która ma powierzchnię 72 metrów, a wokół tej mogiły znaleźliśmy także wiele pochówków pojedynczych.
8: To, co zastaliśmy, potwierdza, że mamy do czynienia z ofiarami zbrodni, dodał ksiądz Trzaska.
9: Te szczątki zostały pogrzebane bez strumień, w nieładzie, w pewnym sensie w pośpiechu. Szczątki noszą ślady nadpaleń, urazów okołośmiertnych.
8: Ekipy IPN zamierzają wrócić do Huty Pieniackiej w przyszłym roku. Niebawem skierują do władz Ukrainy wniosek o zgodę na ekshumację odnalezionych szczątków.

0: Jan Bacza, dzień dobry, już niebawem na naszej antenie Zielona Jura. Dzisiaj w programie sporo o konkursie Zielona Pracownia 2026. Wiele placówek szkolnych z regionu od nowego roku szkolnego pochwalić się będzie mogło nowymi pracowniami ekologicznymi. Zostańcie z nami.
1: Radio Jura. Muzyka wybrana dla Ciebie.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Zielona Jura w Radiu Jura.
1: Katarzyna Fica, dzień dobry. Zaczynamy kolejny odcinek programu Zielona Jura. Dzisiaj w programie wybieramy się w wyjątkowe miejsce, by wspólnie świętować ogromny sukces ekologicznej edukacji w naszym regionie. Za nami bowiem uroczyste, niezwykle widowiskowe podsumowanie konkursu Zielona Pracownia 2026. Na miejsce tego wydarzenia wybrano historyczną scenerię, siedzibę Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk imienia Stanisława Hadyny w Koszęcinie. To właśnie tam rozstrzygnięto tegoroczną edycję konkursu, który od lat rewolucjonizuje lekcje przyrody w śląskich szkołach. W tym roku powody do dumy są ogromne. Wyróżniono aż 95 placówek. Szkoły otrzymały dofinansowanie na utworzenie lub nowoczesne doposażenie zielonych pracowni. Ranga tego wydarzenia przyciągnęła do Koszęcina m.in. wicemarszałka województwa śląskiego Grzegorza Boskiego.
2: Województwo śląskie zawsze było pionierem pięknych inicjatyw. To 12. edycja, ile dobrze pamiętam, ekopracowni pod chmurką, ale to nie jedyne inicjatywy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarczego Wodnej w Katowicach. Jest wiele innych. W tym roku powstał jako przedszkolak. Ja bardzo się cieszę, bo ta edukacja od małych, od najmniejszych lat jest bardzo ważna. To budowanie świadomości ekologicznej, zmieniającego się klimatu jest bardzo ważne. Pamiętajmy, że województwo śląskie jest w procesie transformacji, również tej transformacji ekologicznej i to, jak ta młodzież zostanie wychowana, jaką będzie miała świadomość, tak później te procesy związane z edukacją i postępowaniem ze środowiskiem będą postępowały. Ponad 5 milionów złotych, o ile dobrze pamiętam, dzisiaj przekazane dla 95 szkół. To oznacza, że współpraca pomiędzy różnymi instytucjami jest bardzo ważna i tutaj samorząd województwa śląskiego również przeznacza środki i te budżetowe, i te unijne na wiele projektów związanych z ochroną środowiska, również tych projektów edukacyjnych, ale ta integracja i ta współpraca pomiędzy różnymi wojewódzkim funduszem i organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządu, czy tego szczebla wojewódzkiego, czy lokalnego, jest bardzo ważna. Wspólnie budujemy świadomość ekologiczną młodzieży i mieszkańców naszego województwa śląskiego.
1: Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Mateusz Pindel, podkreślił z kolei, że zielone pracownie to tak naprawdę kluczowa inwestycja w przyszłą świadomość ekologiczną nas wszystkich.
3: Na przestrzeni tych 12 edycji powstanie lub powstało już 789 nowoczesnych zielonych pracowni na terenie całego województwa śląskiego. Kwota środków, jaką Fundusz w Katowicach przez te 12 edycji przeznaczył na realizację tego zadania, to ponad 36 330 tysięcy. Mówiąc o tej konkretnej 12 edycji, dla nas była to rekordowa edycja. Wpłynęło do naszego funduszu 212 wniosków od szkół podstawowych, szkół średnich z terenu województwa śląskiego. Decyzją zarządu po wnikliwej analizie komisji konkursowej przyznaliśmy 95 zielonych pracowni nowych, które powstaną na terenie województwa śląskiego, bo rozumiemy, że edukacja, szczególnie edukacja młodego pokolenia, edukacja przyrodnicza, ekologiczna jest bardzo ważnym kwestią i bardzo ważnym miejscu. Szanowni Państwo, radość dzieci, przede wszystkim uśmiech, ale też możliwość zdobywania wiedzy w nowoczesnych zielonych pracowniach, bo pamiętajmy, to są pracownie wewnątrz placówek oświatowych, ale również zaangażowanie i pasja nauczycieli, społeczności szkolnych. To te miejsca, zielone pracownie, gdzie teoria spotyka się z praktyką. To miejsca, gdzie nauka tak naprawdę rozpoczyna fascynującą przygodę w świecie przyrody i poznawania praw przyrody. Pamiętajmy, że właśnie od najmłodszych lat wiedza przekazywana młodemu pokoleniu jest bardzo istotna, bo za kilkanaście lat to oni będą podejmowali decyzje, w jakim kierunku będziemy wspólnie zmierzali i będą brali odpowiedzialność nie tylko za ważne dziedziny życia społecznego, ale również pod kątem klimatu i środowiska. Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom.
4: Pracownia w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Połomi, zielony zakątek wiedzy razem z nami. Także całkiem imponująca delegacja. Czas na zdjęcie. Zielony zakątek wiedzy w Połomi. Te nazwy także są inspirujące i zobowiązujące. Zielona pracownia, Szkoła Podstawowa nr 2 w Pszowie. Eko i inspiracje.
1: tegorocznej edycji programu, przypomnę, złożono 212 wniosków. Wsparcie trafi do niemal 100 placówek z województwa śląskiego, również z naszego regionu. Między innymi nowoczesną pracownię zyskają Szkoła Podstawowa imienia Stanisława Staszica w Aleksandrowie, to gmina Panki, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Hucie Starej B, gmina Poczesna, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu, Szkoła Podstawowa nr 1 imienia Adama Mickiewicza w Myszkowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopalni w gminie Konopiska, a także Zespół Szkół nr 1 imienia Adama Mickiewicza w Lublińcu.
5: Dzień dobry, ja nazywam się Aleksandra Wawrusz, jestem nauczycielem w Zespole Szkół nr 1 imienia Adama Mickiewicza w Lublińcu.
6: Pan?
7: Rafał Kucharczyk, naczelnik Wydziału Edukacji Starszej Poletowej w Lublińcu. Z takich przedsięwzięć zawsze chętnie dokładamy. To już kolejna z zielonych pracowni w szkołach prowadzonych przez powiat lubliniecki, także jesteśmy niezmiernie dumni i zawsze chętnie wspieramy takie inicjatywy.
5: Oczywiście pisanie wniosku jest bardzo skomplikowane, trzeba dużo czasu na to poświęcić. To jest nasze drugie podejście i takie szczęśliwe.
8: Izabela Banach i Mateusz Kucharczyk, przedstawiciele samorządu uczniowskiego w liceum imienia Mickiewicza w Lublińcu.
9: Wstępne projekty oglądaliśmy, ale jeszcze więcej szczegółów nie znamy. Myślę, że się zaznajomimy tutaj z nauczycielami, nam przedstawią cały projekt. Myślimy, że przede wszystkim jakaś wysoka cyfryzacja, może jakieś sprzęty, rzeczy, które mogą nam się przydać, może do eksperymentów i innych badań.
5: I oczywiście to wszystko będzie.
8: Sercem byliśmy z panią, gdy składała ten wniosek. Myślę, że gdy dostaniemy wreszcie tą pracownię i gdy będzie ona zorganizowana, wtedy już wszyscy na pewno będą się tak starać o ocenę i będą przeszczęśliwi ze wszystkich przyrządów, jakie tam będą. Myślę, że to będzie wielka motywacja do nauki i pracy.
1: No to tu robimy sobie kropkę. Po przerwie kolejna część naszej relacji z Koszęcina. Przypomnę, odbyła się tam uroczystość rozstrzygnięcia tegorocznej edycji konkursu Zielona Pracownia.
0: Radio Jura. Reklama. Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
10: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
11: Hyundai Stawowy, Częstochowa Poczesna, ulica Krakowska 8.
12: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
13: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
12: No to pa!
14: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
15: Skoda.
16: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
17: Wolę życie w biegu i w obiegu.
18: Pieniądz musi krążyć.
19: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
16: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
15: Po reklamie.
0: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Check it out, check it out.

0: Zielona Jura w Radiu Jura.
1: Katarzyna Fica, wracamy po przerwie. A w programie Zielona Jura dzisiaj relacja z Koszęcina. Tam odbyła się gala finałowa wojewódzkiego konkursu, w którym wyróżnionych zostało aż 95 szkół z całego województwa, które otrzymały dyplomy oraz dofinansowanie na utworzenie lub doposażenie nowych zielonych pracowni. Na miejscu obecny był m.in. poseł Henryk Kiepura, wiceminister edukacji, który podkreślał, że dzięki wsparciu szkoły zyskają nowoczesne miejsca do nauki o środowisku i klimacie.
2: Myślę, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach się rozkręca. Już jest chyba liderem w kraju. Myślę, że na pewno. 12. edycja, kilkadziesiąt milionów złotych zainwestowane tylko w zielone pracownie. A przypomnę, że to również pracownie pod chmurką. Nowa inicjatywa tegoroczna, wsparcie dla przedszkoli w naszym województwie. Przed chwilą byłem też pytany o inne działania inwestycyjne w obszarze oświaty. Chciałbym wspomnieć o branżowych centrach umiejętności. Też wiele z nich jest skierowane i związane z ochroną środowiska. W ten sposób wspólnie Ministerstwo Edukacji Narodowej, instytucje takie Fundusz. Budujemy bazę dla młodego pokolenia Polek i Polaków, również u nas w województwie.
1: Przypomnę, że finansowe wsparcie trafi m.in. do Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Turowie w gminie Olsztyn. Nazwa projektu to Nauka w zgodzie z naturą.
3: Joanna Kosielak, dyrektor szkoły w Turowie. Ta nowa pracownia, zielona pracownia, będzie wyposażona pod kątem właśnie nauki. Postawiliśmy na rozwój innowacyjności, postawiliśmy na technologię VR, gdzie dzieciaki będą mogły doświadczać wszystkiego tak naprawdę w tym nowym, takim wirtualnym świecie, który chyba zaczyna nas otaczać i do którego po prostu musimy się przygotować i przygotować nasze dzieci.
4: Burmistrz miasta i gminy Olsztyn, Tomasz Kucharski. Tak, jesteśmy bardzo dumni i zaszczyceni z powodu uzyskania jakby drugiego dofinansowania, bo nasza szkoła w Zrębicach, teraz szkoła w Turowie, i rzeczywiście jest to niezwykle motywujące dla uczniów, powodujące, że nie muszą niczego uczyć się na pamięć, ale samo to wyposażenie pracowni właśnie w mikroskopy, w różnego rodzaju, dające różnego rodzaju możliwości przeprowadzania doświadczeń. Jest zachęcające, motywujące, poza tym estetyka pracowni, które powstają, również bardzo pozytywnie wpływa na odbiór tych wartości, tej wiedzy, którą chcemy uczniom przekazać. Nie tylko chcemy, ale musimy, no po to, żeby to nowe pokolenie, młode pokolenie wiedziało, jak z przyrodą postępować.
3: Ja się może tylko pochwalę, że my pierwszy raz startowaliśmy w konkursie i od razu z takim sukcesem, także tym bardziej się cieszymy, że nasz wkład pracy całego zespołu został tak wspaniale doceniony.
5: Zbliżamy się powoli do 50. wyróżnionej szkoły, tym razem Pszów, Wodzisław, powiat wodzisławski już się przygotowuje, dalej Żory, dwie reprezentacje, dalej Jastrzębie-Zdrój, dalej Czerwionka Leszczyny, zielona pracownia w Szkole Podstawowej Broniewskiego w Szczejkowicach.
1: Program ma wspierać edukację ekologiczną i rozwój nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej, mówił z kolei Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji, którego zapytaliśmy też w Koszęcinie o to, jak wspomina lekcje biologii, w których przed laty sam brał udział jako uczeń.
6: Tak, ja mam nawet taką przygodę w moim liceum Norwida. Opiekowałem się takim chomikiem. Ten chomik nie do końca dobrze zniósł tę opiekę, więc pani z biologii odebrała nam go i dała go dziewczynom, bo stwierdziła, że one pewnie będą bardziej delikatne i sprawniej się będą tym chomikiem opiekowały. A że byłem w klasie ogólnej, no to bez przyrody, bez nauki biologii nie było w ogóle możliwości. Co jest niesamowite w całym tym dziele, jaką robią w UFOS-ie, to właśnie edukacja ekologiczna. Dzisiaj dość często się zastanawiamy, czy to jest potrzebne, czy potrzebne jest wydawanie setek tysięcy złotych na to, żeby budować w ludziach świadomość, jak ważne jest środowisko wokół nas. Tak, to jest potrzebne. Każdy z nas powinien taką świadomość mieć, a to, jak wydajemy te pieniądze na Śląsku, może być przykładem dla całej Polski.
1: No i tymi słowami kończymy relację z Koszęcina. Raz jeszcze gratulujemy laureatom.
0: Radio Jura jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
1: Na koniec mam jeszcze jedną informację z zupełnie innej beczki, bo jest szansa na dofinansowanie instalacji do zbierania deszczówki. W ramach programu Mikroretencja właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych mogą otrzymać do 8000 zł wsparcia na inwestycje związane z gromadzeniem i wykorzystywaniem wód opadowych. Refundacja może sięgnąć 90% kosztów. Warunkiem jest m.in. wykonanie inwestycji o wartości co najmniej 2000 zł. Szczegóły programu dostępne są w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Ja już dziękuję za dzisiaj. Katarzyna Fica, program Zielona Jura ponownie na naszej antenie za tydzień, jak zawsze po 8:00.
0: Audycja jest dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Za treści przedstawione w audycji dofinansowanej ze środków funduszu odpowiedzialność ponosi redakcja. Radio Jura.
7: Reklama. Czatur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Stawowy. Częstochowa, ulica Krakowska 8.
8: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Po reklamie.
0: Radio Jura.
7: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona.

0: wyjdziesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
1: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na nodino.pl.
2: Nodino. Today is yours. Feel good.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Po reklamie.
6: Pora na opowieści o Częstochowie, pora na wiadomości w Radio Jura. Zapraszam.
7: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że odesłał order Orła Białego prezydentowi RP Karolowi Nawrockiemu. Ukraiński przywódca we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych zapewnił, że jego kraj jest wdzięczny narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę. A Karol Nawrocki wczoraj w śląskiej Grabówce uzasadniał swoją piątkową decyzję o odebraniu najwyższego polskiego odznaczenia państwowego.
8: Nam nie trzeba mówić, z jakimi konsekwencjami wiąże się wojna z postsowiecką Federacją Rosyjską. Bo gdy myślimy o wspólnocie narodowej właśnie tak, to w wieku XX byliśmy wolni tylko przez 31 lat, a przez 69 lat albo o niepodległość się biliśmy, albo biliśmy Sowietów w roku 1920, albo cierpieliśmy jako ofiary niemieckiego i sowieckiego totalitaryzmu, albo walczyliśmy z kolonizatorami sowieckimi po roku 45 do roku 1989. To jest powaga państwa polskiego, a my wszyscy, drodzy państwo, niesiemy tą odpowiedzialność. Tak, wiemy, czym jest wojna.
7: Polacy wiedzą, czym jest zagrożenie rosyjskie, ale mamy swój próg bólu, który został przekroczony. Tak mówił Karol Nawrocki. Przypomnijmy, że polski prezydent odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu order po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednej z jednostek sił zbrojnych nazwę bohaterów UPA. 3 miesiące spędzi w areszcie obywatel Gruzji podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. 36-letni Elnur A. wczoraj nie przyznał się do winy, ale złożył częściowe wyjaśnienia. Według policji mężczyzna raczej działał sam. Do zabójstwa, przypomnijmy, doszło w poniedziałek rano. Zastrzelony mężczyzna to 44-letni obywatel Rosji, artysta o pseudonimie Siemion Skrzypiecki, który krytykował rosyjskie władze.
6: Mariusz Osyra, zapraszam. Niedzielne opowieści o Częstochowie, a dziś gośćmi będą Marika Szczęsna-Opala, która zaprosi nas na wyjątkowo smaczną kawę, zdradzi też kilka szczegółów, a także opowieści o częstochowskiej oświacie z Rafałem Piotrowskim. Zostańcie z nami.
9: Radio Jura. Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Opowieści o Częstochowie. Opowieści o Częstochowie w Radiu Jura.
1: Mariusz Osyra, dzień dobry. Naszym gościem jest dziś absolutny ekspert od kawy, czyli pani Marika Szczęsna-Opala. Witamy, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Będziemy rozmawiać o bardzo przyjemnym temacie, takim, który pachnie nam od rana. Spotykamy się przy filiżance kawy. Nie można inaczej zacząć dnia. Przynajmniej ja mówię o sobie. Jak to wygląda z pani perspektywy?
2: Nie, no oczywiście kawa jest najważniejszym napojem. Zaraz po wodzie oczywiście. Zresztą są też badania pokazujące nam, że właśnie kawa jest drugim napojem na świecie, który najczęściej pijamy. Pierwszym jest oczywiście woda, a właśnie drugim kawa. Herbaty, soki są dużo, dużo dalej.
1: W czym tkwi magia tego napoju, że on jest tak ważny albo towarzyszy nam przez całe życie?
2: Chyba pierwszy to jest zapach. Jak czujemy zapach kawy, to od razu czujemy się pobudzeni, chętni do życia i w ogóle nabieramy sił, energii.
1: Ten zapach jest kuszący.
2: Ten zapach jest kuszący, tak, no dokładnie. No jak czujemy kawę, to od razu nam jest lepiej na sercu, tak? I pewnie stąd. No smak kawy oczywiście też, bo kawę też posiłkując się badaniami, myślę, że pije około 85% społeczeństwa na świecie. No są ogromne ilości.
1: Chcę zapytać też o takie rzeczy, które być może z pani punktu widzenia są elementarną wiedzą na temat kawy, ale na przykład dla laika, zwykłego smakosza kawy mogą być rzeczą ciągle taką, która jest nimbem tajemniczości osnuta. Jak szukać i nie zwariować? Czyli po prostu jak kupić dobrą kawę? To jest pewnie trudne pytanie, ale być może zasadnicze.
2: Tak, to jest zasadnicze pytanie, czy ono jest trudne. Postaram się odpowiedzieć tak, żeby było łatwe szukanie takiej kawy na półce. Przede wszystkim zwracamy, najpierw oczywiście każdy z nas idąc do sklepu patrzy na cenę. Oczywiście to jest od zasobności portfela dowolność nasza, czy wybierzemy tańszą, czy droższą kawę. Natomiast ja do końca ceną bym się nie sugerowała. Bardzo ważne informacje według mnie, które powinniśmy znaleźć już na opakowaniu, to jest przede wszystkim data palenia kawy. Nie patrzymy na datę ważności, bo producenci korporacyjni, duże sieci kawowe dają 2 lata gwarancji na kawę.
1: A podają też datę palenia?
2: Bardzo rzadko.
1: No właśnie.
2: No właśnie, więc to jest taki pierwszy wyznacznik według mnie, na który powinniśmy zwrócić uwagę, czyli data palenia. Na pewno intensywność.
1: Oznaczenia, te, które mamy na paczce,
2: oznaczenia, tak?
1: Tak,
2: natomiast ja bym się też do końca nim nie sugerowała. Rzecz gustu. Może być kawa zaznaczona, nie wiem, w skali od 1 do 10, 9 ziarenek kawowych. Co ono nam mówi? Właściwie nic. To jest właściwie bardziej według mnie stopień palenia kawy, czy ona będzie po prostu ciemna, mocno wypalona. Stąd będzie intensywność zaznaczona jako wysoka. Tak jak wspomniałam, data palenia, co jeszcze? Pochodzenie. Jeżeli mamy pochodzenie zaznaczone na opakowaniu, to też bardzo ważna informacja. Bardzo często mamy napisane 100% arabika. No świetnie, ale skąd ta arabika jest?
1: Nie tak? Wiemy, po prostu nie znamy kraju pochodzenia.
2: Dokładnie, kompletnie. I nie wiemy, czy ona jest z Brazylii, czy ona jest z Etiopii, czy to jest blend, czy to jest jakiś miks arabik pozyskanych nie wiadomo skąd. Myślę, że to jest bardzo ważna informacja. Pochodzenie, tak? Kawy afrykańskie będą kawami bardziej słodszymi, bardziej owocowymi. Kawy na przykład z Ameryki Południowej będą kawami bardziej czekoladowymi, tak? Więc też musimy jakby mieć świadomość, jaką kawę lubimy. Czy ona ma być właśnie bardziej czekoladowa, taka stonowana, czy bardziej poszukujemy jakiejś delikatnej kwasowości, nie mówimy o kwaśnej kawie.
1: No właśnie, bo unikamy kwasowości, a z czego ona się bierze w smaku?
2: Z czego ona się bierze? To jest wiele czynników się składa na to. Natomiast jakby takim podstawowym, może zacznę od tego, że mamy 2 takie podstawowe gatunki kawy. To jest arabika i robusta. Bardzo często ludzie mylą, mówiąc, że nie lubią robusty, bo jest kwaśna. No jest zupełnie odwrotnie, bo to arabika jest kwaśna. Arabika jest właśnie bardziej owocowa, bardziej kwasowa. Pamiętajmy o tym, że arabika jest kawą bardziej szlachetną. Ona wymaga większego nakładu pracy przez takiego popularnego, zwykłego, przeciętnego rolnika pracującego z kawą.
1: Da się uniknąć tej kwasowości, no bo też nie wiemy dokładnie, z czego ona pochodzi, albo któremu rzeczywiście z gatunków ona jakby jest przynależna.
2: Tak, jeśli chodzi o kwasowość, na pewno arabika będzie kawą bardziej kwaskową, ale to wynika jakby z rodzaju kawy, tak? No tego raczej nie zmienimy. Bardzo często słyszę właśnie od klientów, że kawa jest kwaśna, nie lubią kwaśnej. Kupując kawę w markecie bardzo często, są to kawy, które są przez producentów bardzo szybko palone, tak? Chodzi o to, żeby ją szybko wypalić i szybko sprzedać. Kawa jest owocem, ona wymaga procesu. To jest powolny proces, gdzie wkładamy ją do pieca, tak? Palimy w odpowiedni sposób, przez odpowiedni czas. Jeżeli to robimy za szybko, za intensywnie, kawa jest po prostu niedobra w smaku. Może być albo za gorzka, będzie przepalona, albo będzie po prostu kwaśna.
0: Opowieści o Częstochowie.
3: Opowieści o Częstochowie
0: w Radiu Jura. Muzyka. Radio Jura.
3: Reklama.
0: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy. Góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
5: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie Twojego silnika.
6: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie.
0: Radio Jura.
3: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Opowieści o Częstochowie.
1: Opowieści o Częstochowie
0: w Radiu Jura.
2: Ekspert od kawy, czyli pani Marika Szczęsna-Opala. Wniosek mam taki, że wchodzimy do sklepu i właściwie wertujemy te półki z kawą. Cały czas mamy mnóstwo informacji na etykiecie, ale trzeba się trochę znać albo wcześniej rozpoznać temat, żeby po prostu wybrać dla siebie dobrą kawę. Każdy z nas też lubi co innego, oczywiście, więc to też nie będzie łatwe.
3: Nie będzie na pewno łatwe. Tak jak wspomniałam, na pewno patrzymy kraj pochodzenia, na pewno patrzymy na datę palenia. Jeżeli nie ma tej daty palenia, spójrzmy chociaż faktycznie na tę datę ważności, żeby ona była jak najdłuższa. Bo jeżeli mamy, nie wiem, pół roku do końca terminu ważności podanym na opakowaniu, to znaczy, że ta kawa już półtorej roku leży na półce.
2: A taka zleżała kawa to nie jest ten smak, którego szukamy.
3: Zdecydowanie nie. Najlepsza kawa jest najbardziej aromatyczna, najbardziej pachnąca i najbardziej nas pobudzająca. Jest między 2 tygodnie a 2 miesiące od daty wypalenia.
2: Czyli jakby ta data, kiedy ona rzeczywiście została wypalona, jest zasadnicza dla jej smaku.
3: Myślę, że
2: po prostu świeżość kawy podkreślamy pod tym kątem.
3: Świeżość kawy, dokładnie tak.
2: Czy kawa taka z marketu zasadniczo różni się od tej kawy rzemieślniczej? Taki laik rozpozna różnicę?
3: Jeżeli pije kawę z marketu i spróbuje kawy takiej rzemieślniczej, świeżo palonej, może nie wyczuć różnicy. Natomiast jeżeli spróbujemy w drugą stronę, postawimy osobę, która pije kawę rzemieślniczą i nagle podamy jej kawę z marketu, myślę, że różnica...
2: się i tak, podziękuje nam za ten napój.
3: Podziękuje, dokładnie.
2: Albo zapyta, czy mamy mleko w lodówce.
3: Tak, czy mamy mleko, zdecydowanie.
2: Ustaliliśmy to wcześniej, że w biurach dominują kawy pijane z mlekiem, bo podobno trochę musimy zabić smak tej niesmacznej kawy. To dlatego to mleko dodajemy? Czy to jest jakiś nawyk, przyzwyczajenie, tak jak cukier, śmietanka i tak dalej?
3: Wszystko po trochu. Na pewno jest to nawyk, bo my jako polski naród kawę pijemy przecież od dawna, tak? Przechodziliśmy różne etapy, przechodziliśmy kawę tak zwane pażuchy, przechodziliśmy kawy rozpuszczalne, przechodziliśmy niemieckie kawy, które są bardzo, bardzo kwaśne. I po prostu przyzwyczailiśmy się do picia kawy z mlekiem. Według statystyk jest to około 90% społeczeństwa, szczególnie w biurach, pije kawę z mlekiem. Ze względu na to, że bardzo często w biurach szukamy oszczędności, nie my, ale nasi pracodawcy szukają oszczędności, kupując po prostu najtańszą kawę, jaką znajdziemy na rynku. I my, pracując w tym biurze, spędzając tam 8, 10, czasami nawet 12 godzin, pijemy po prostu 5, 6 czasami filiżanek i zalewamy mlekiem, bo po prostu nie potrafimy napić się dobrej czarnej kawy, bo jej nie mamy.
2: Można by zasugerować, że warto zainwestować w dobrą paczkę dobrej kawy i przynajmniej w weekend, kiedy mamy ten czas wolny od biura, napić się tej naprawdę smakowitej kawy w domowym zaciszu, już wtedy bez mleka, żeby poczuć jej aromat
3: dokładnie
2: w pełni.
3: Dokładnie tak. Ja bardzo często, bo też głównie pracuję z firmami, z biurami, osobie, która jest osobą decydującą o tym zakupie kawy do biura, bardzo często przedstawiam po prostu fakty. Kupując kawę tańszą i dokupując do tego mleko i cukier, właściwie wydajemy dokładnie tyle samo, jeśli nie więcej, jeżeli zrobilibyśmy sobie kawę rzemieślniczą, taką dobrą, gdzie moglibyśmy się delektować. I prosta rzecz. Jaki pracownik byłby szczęśliwy i zadowolony, prawda? I o ile bardziej wydajny.
2: I mimo wszystko może rzeczywiście koszty by się bilansowały lepiej,
3: tak,
2: prawda? Powiedziała pani gdzieś między wierszami, że przeszliśmy różne etapy picia kawy w Polsce na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat, na przykład pamiętając czasy PRL-u, braki dostępności różnych towarów, braki cukru, ale kawy również. To znaczy, że przeszliśmy te wszystkie etapy i dziś już nie możemy patrzeć na kawę rozpuszczalną. Pijemy po prostu coraz lepsze kawy, szukamy tych dobrych smaków. Widzi pani też takie zmiany społeczne na tym polu?
3: Tak, zdecydowanie widzę. Świadomość nas jest coraz większa. Właśnie skończyły się czasy PRL-u, każdy z nas ma paszport, dowód, podróżujemy, tak?
2: Więc próbowaliśmy pewnie już w różnych
3: miejscach. Próbowaliśmy różnych kaw, tak. Dokładnie. I tu nie mówimy tylko o Europie, bo Europa oczywiście jest światowym liderem w spożyciu kawy. Podróżujemy Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Afryka, tak? Gdzie faktycznie te kolebki kawy są.
2: Zagłębia kawowe.
3: Zagłębia kawowe, dokładnie, tak? No przecież Etiopia to jest kraj, gdzie tej kawy najwięcej się produkuje i Brazylia. To są dwie potęgi kawowe. I faktycznie ta kawa... zmienia się świadomość Polaków, jeśli chodzi o tę kawę. Faktycznie coraz częściej ludzie sięgają po dobrą kawę, po jakościową kawę, szukają czegoś innego niż to, co mamy dostępne w marketach. Zdecydowanie tak.
0: Opowieści o Częstochowie.
1: Opowieści o Częstochowie.
0: W Radiu Jura.
4: Radio Jura.
5: Reklama.
4: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
7: Hyundai Stawowy, Częstochowa Poczesna, ulica Krakowska 8.
8: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
9: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Pre-sale Vojaz już trwa.

0: oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
2: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
1: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
2: Most atrakcji dla dzieci, mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
1: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
2: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
3: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Stawowy. Częstochowa, ulica Krakowska 8.
4: Po reklamie.
5: Witamy lato. 21 czerwca, niedzielny program Radia Jura. U nas wiadomości.
6: Intensywne burze nad Polską. Pracowitą noc mieli strażacy. Sytuację pogodową śledzi Kacper Wróblewski. Kacprze, gdzie zagrzmiało najmocniej?
7: Najsilniejsza burza przeszła przez południowo-zachodnią część kraju. Nawałnica nie ominęła m.in. Wrocławia. W stolicy Dolnego Śląska spadło 40 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie nawet więcej, co powodowało punktowe zalania. Strażacy odnotowali w południowo-zachodniej Polsce kilkaset interwencji, głównie wyjeżdżając do połamanych gałęzi i drzew i lokalnych podtopień. W tej chwili silna burza przechodzi przez Małopolskę i centrum kraju. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed nawałnicami, które obowiązują na terenie niemal całej Polski. Spokojniej będzie dziś jedynie na północy.
6: Do Szwajcarii dotarł amerykański wiceprezydent J.D. Vance. Tam dziś mają się odbyć rozmowy delegacji Stanów Zjednoczonych i Iranu. Jedną z głównych kwestii negocjacji ma być irański program nuklearny. Program został zniszczony, ale staramy się odebrać im wszelkie atuty, które mogliby wykorzystać do jego odbudowy, gdyby nie przestrzegali postanowień porozumienia. To właśnie stanowi pierwszy etap negocjacji, mówił amerykański wiceprezydent. Darth Vader, Luke Skywalker i Mandalorianin i wiele innych postaci, z którymi można sobie zrobić zdjęcie, porozmawiać lub stoczyć walkę na miecze świetlne. Przed nami ostatni dzień festiwalu fantastyki Pyrkon w Poznaniu. Strefę Gwiezdnych Wojen odwiedził Benjamin Kubiak-Piłat.
8: To jest pojazd z piątego epizodu, to jest Snowspeeder, statek rebeliantów, którzy bronili bazę Ho. To jest pojazd wykonany w skali 1:1. No, starałem się jak najwierniej odwzorować.
9: To jest jeden z tych statków, które możemy kojarzyć z jakimi latał na przykład Luke Skywalker?
8: Dokładnie tak.
6: Mówił Mateusz Pastuszak, jeden z wystawców w strefie Gwiezdnych Wojen na Pyrkonie.
5: Zapraszam serdecznie, poranna filiżanka kawy wyjątkowo smacznej, pysznej, aromatycznej, dobrze zaparzonej. Z Mariką Szczęsną Opalą rozmawiamy o tym popularnym napitku. Jeszcze przed południem.
10: Radio Jura.
11: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Opowieści o Częstochowie.
1: Opowieści o Częstochowie
0: w Radiu Jura.
2: Marika Szczęsna Opala, ekspert od kawy. Kawę, którą kupiliśmy nawet w tym odległym kraju, wracając z wycieczki, dobrze przygotować. Mamy chyba takie nawyki jednak stare, czyli mielimy kawę, zalewamy wrzątkiem, tak zwana parzucha. To chyba nie jest ta kawa, którą Brazylijczyk by nam polecił, kiedy nam sprzedaje kawę ze swojej plantacji.
3: No nie, zdecydowanie. Jeżeli już musimy albo lubimy, tak zwaną parzuchę, pamiętajmy, żeby jej nie zalewać wrzątkiem. Po pierwsze, ona się robi kwaśna i niedobra. Po drugie, jest po prostu niezdrowa. Kawa, zaparzanie kawy powinno się odbywać w temperaturze 88-92 stopnie. Czyli jeżeli przegotujemy wodę, odczekajmy chwilę, aż ten wrzątek nam zmieni temperaturę i wtedy zalejmy tę kawę.
2: Zasadniczy błąd, który popełniamy. Wlewamy za gorącą wodę do kawy.
3: Wlewamy za gorącą wodę albo kupujemy kawę mieloną, w której możemy się spodziewać różnych dziwnych rzeczy w opakowaniu, niekoniecznie 100% kawy, bo słyszałam już o różnych mieszankach, na przykład z surfem. Więc po prostu zainwestujmy w młynek.
2: A kawę w ziarnach przynajmniej widzimy, jak w ziarnach ona faktycznie wygląda.
3: Zmielmy sobie na świeżo, zupełnie inaczej ta kawa smakuje. Świeżo zmielona i świeżo zaparzona. Nawet ta słynna parzucha, tak? Nie musimy mieć od razu ekspresu przelewowego, ciśnieniowego, przelewowego, nie wiem, kolbowego, tak? Wystarczy po prostu kubek, kawa i młynek.
2: Czyli w międzyczasie taki mit też opaliliśmy, czy kawa mielona, czy w ziarnach. Mamy już podpowiedź. Warto najpierw tym ziarnom się przyjrzeć, zanim je zmielimy i zaparzymy sobie kawę. Czy woda jest też ważna? Powinniśmy używać jakiejś filtrowanej, czy jednak ta woda, kranówka, my jesteśmy na Jurze, mamy dobrej jakości wodę, czy to ma znaczenie?
3: Mamy dobrej jakości wodę oczywiście, natomiast mamy też wysoko zmineralizowaną wodę. I ona jest nie najlepsza do kawy, tak? Kawa powinna być parzona na wodzie miękkiej, dość miękkiej. Zalecam faktycznie używanie albo filtrów do wody, albo jeżeli mamy takie życzenie, możemy używać wody butelkowanej, ale źródlanej, nie mineralnej.
2: To jest też ważne. W takim razie jeszcze, żebyśmy te mity obalili do reszty, to co z tym mlekiem i co z tym cukrem, śmietanką, to jest kwestia gustu, czy to jest absolutnie grzech z punktu widzenia baristy, który nam podaje dobrą kawę?
3: No i teraz pytanie za 100 punktów. Oczywiście dla mnie jest to kardynalny grzech.
2: Błąd, tak?
3: I błąd. Dokładnie. Nie zalewamy kawy mlekiem, nie zalewamy kawy cukrem i syropami. Kawa ma w sobie sama smakować, tak? Kawa ma być dobra, świeżo zaparzona. Doszukujmy się w niej nut orzechowych, czekoladowych, kwiatowych nawet, tak? Kawa ma być taką odskocznią, przerwą w tym naszym zabieganym dniu.
2: Czyli to delektowanie się kawą polega też na tym, że po prostu zasiadamy z filiżanką kawy, trochę zapominamy o Bożym świecie, tak. Poświęcamy naszą uwagę też temu napitkowi, który mamy w tej filiżance.
3: Dokładnie tak. Kawa ma być dobra, kawa ma smakować. Jeżeli musimy ją zalać mlekiem albo dodać cukru, to znaczy, że powinniśmy chyba zmienić kawę, poszukać lepszej.
2: Myślę, że też kilka podpowiedzi jeszcze przyda się naszym słuchaczom. Jak przechowywać kawę, żeby nie straciła aromatu, pełni smaku?
3: Przede wszystkim w oryginalnym opakowaniu. Jeżeli kupujemy kawę w opakowaniu, ono jest odpowiednio przygotowane, tak?
2: Czyli nie przesypujmy do własnych pojemników.
3: Nie przesypujmy do własnych pojemników, nie przesypujmy do szklanych pojemników. Przede wszystkim chrońmy przed światłem, tak? Niejednokrotnie nawet u znajomych widzę pojemnik szklany, który stoi na parapecie pięknie w słońcu. No nie, to ta kawa bardzo szybko straci swoje właściwości. Przechowujmy w oryginalnym opakowaniu. Zamknijmy szczelnie jakimś klipsem, tak? Nawet spinaczem do bielizny, po prostu, żeby nie dostawało się tam światło i powietrze. Na pewno nie przechowujemy kawy w lodówce. Chyba, że lubimy o zapachu kiełbasy, tak?
2: To jest taki nawyk, który się pojawia.
3: Kawa bardzo pełni zapachy, aromaty, więc przesiąknie nam tym zapachem lodówki.
0: Opowieści o Częstochowie.
1: Opowieści o Częstochowie.
0: W Radiu Jura.
4: Muzyka wybrana dla ciebie.
5: Radio Jura.
6: Reklama.
7: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
6: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi, stanie się Twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
8: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
9: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Ale jesteś zadowolony.
1: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
1: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
1: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać!
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
6: Po reklamie.
7: Muzyka wybrana dla ciebie.
8: Radio Jura.

0: Opowieści o Częstochowie. Opowieści o Częstochowie w Radiu Jura.
1: Marika Szczęsna opala. Czy ta sama kawa może różnie smakować z różnych ekspresów, z różnych kawiarek u różnych osób? Jest tak? Ja zauważyłem takie subtelne różnice, czyli u kogoś po prostu kawa smakuje mi bardziej niż u mnie, jeśli nawet to jest tej samej jakości kawa.
2: Tak, jeżeli będzie to nawet dokładnie ta sama kawa, nawet wypalona tego samego dnia, ona będzie w każdej maszynie, w każdym z każdego ekspresu smakować inaczej. Z prostych przyczyn. Kawa oczywiście już wiemy, że mamy taką samą. Ale jeżeli będziemy mieć różną wodę, różne ustawienia ekspresu, albo na przykład na jednym ekspresie będzie drobniej zmielona, na drugim grubiej. Doza tak samo, tak? Na jednym ekspresie będziemy mieć podane 8 gram kawy, na innym ekspresie 10 gram kawy. Temperatura wody. To są wszystko takie małe niuanse, które wpływają właśnie
1: na ten smak,
2: na ten finalny smak, jaki mamy w filiżance, dokładnie tak.
1: Powinniśmy jeszcze podpowiedzieć naszym słuchaczom kawę, która spełni optymalne oczekiwania smakosza kawy i chcę wybrać taką, która będzie naprawdę smaczna, która będzie aromatyczna, którą nie będzie wstydził się podjąć gości.
2: Co bym zasugerowała? Na pewno patrzymy, tak jak wspomniałam, już na te daty palenia. Jeżeli mamy taką możliwość, albo widzieliśmy u znajomych, gdziekolwiek, ziarno już takie wysypane z torebki, tak, i wiemy, jak ono wygląda, to pamiętajmy, unikajmy ziaren, które są błyszczące, są czarne niemalże. One są po prostu przygotowane na szybko, poddane bardzo wysokiej temperaturze, żeby je szybko wypalić. Wtedy ta kawa jest po prostu gorzka. Ona jest przepalona, ona jest niedobra. Ona nie smakuje kawą. Ona smakuje po prostu spaloną kawą. Takiej kawy ja bym unikała. Dobrej jakości ziarno ma być matowe, ma mieć kolor kawy z mlekiem, tak to określimy. Po prostu jasno-brązowy.
1: Bardziej
2: tak?
1: Czekoladowy kolor niż
2: taki
1: czarny, prawda?
2: Bardziej mleczna czekolada niż taka ciemna. Zdecydowanie. Ziarna mają być zdrowe, ziarna mają być mniej więcej jednakowej wielkości, no chyba, że mamy blend na przykład Arabik, więc one mogą się różnić ziarna wielkością. Patrzmy na to, żeby ten kolor był mniej więcej jednolity, żeby ziarna nie były połamane, nie były popękane. I tak jak wspomniałam, kolor mlecznej czekolady. Tak.
1: To jest też zasadnicza wiedza, ale pomyślałem sobie, że żeby kawę dobrą kupować, to trzeba trochę się znać, trochę rozpoznać temat. Warto po prostu się zagłębić, jeśli chcemy, prawda, smakować lepiej, tych doznań kawowych
2: myślę,
1: mieć
2: tak.
1: Lepszych.
2: Oczywiście, no rozmawiamy o kawie, więc będę powtarzać, że faktycznie kawę, no trzeba się zapoznać z tym tematem, ale myślę, że tak jest ze wszystkim i my jako Polacy jesteśmy coraz bardziej świadomi wszystkiego, tak?
1: Dobrze, że jesteśmy też chłonni wiedzy, ciekawi, tak?
2: Tak, szukamy informacji, dokładnie, podróżujemy, szukamy informacji, dowiadujemy się, chcemy coś innego niż, że tak powiem, przeciętny człowiek, chcemy mieć coś dobrego, więc naprawdę szukajmy, zainwestujmy w tę kawę, bo ta inwestycja szybko nam się zwróci. Na mleku, na cukrze.
1: Polecamy kawę po prostu smaczną, dobrą, taką wyszukaną odpowiednio na półce. Bardzo dziękujemy. Mam nadzieję, że trochę mitów, trochę nam się udało obalić i przy okazji trochę też wiedzy przekazać. No ale zgłębiajmy temat, bo myślę, że warto. Dokładnie. Dziękujemy. Marika Szczęsna-Opala była naszym gościem.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Opowieści o Częstochowie. Opowieści o Częstochowie w Radiu Jura. Muzyka wybrana dla ciebie.
3: Radio Jura.
4: Reklama.
5: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
7: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
8: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
7: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
8: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
7: Restauracja Słoneczny Brzeg. Zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
8: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Po reklamie.

0: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
2: Mieszkasz w gminie Kłomnice i masz fotowoltaikę? Zostało ostatnie miejsca w programie gminnym na magazyny energii. Grant pokrywa 100% kosztów inwestycji, a przy montażu magazynu nie przejdziesz na nowe zasady rozliczenia. Greenhouse RS Kłobusk przygotuje dla Ciebie ofertę i pomoże z wypełnieniem dokumentacji. Liczba miejsc jest ograniczona. Zadzwoń 731-198-946 lub wejdź na www.greenhouse-rs.eu.
3: Po reklamie.
4: Radio Jura, 11 na zegarach, na 93,8 FM wiadomości.
5: Prawie 900 interwencji strażaków w związku z burzami w całej Polsce. Prawie połowa z nich dotyczyła Dolnego Śląska.
6: Interwencje to dotyczą głównie usuwania przewróconych drzew, połamanych gałęzi wskutek silnego wiatru, które tarasują szlaki komunikacyjne, drogi, chodniki. Jak również nasze interwencje dotyczyły zabezpieczenia bądź wypompowywania wody zalanych posesji, terenów.
5: Wylicza starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. W niemal całej Polsce obowiązują pogodowe alerty. Synoptycy ostrzegają przed burzami, gradem i ulewnym deszczem. Lokalnie może spaść nawet 55 litrów wody na metr kwadratowy. We wszystkich regionach aktualne są także alerty przed upałami. Wołodymyr Zełenski odesłał order Orła Białego prezydentowi Polski. Karol Nawrocki, przypominamy, odebrał prezydentowi Ukrainy najwyższe polskie odznaczenie państwowe. Taka decyzja zapadła po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednej z jednostek sił zbrojnych nazwę Bohaterów UPA. Kacper Wróblewski. Kacprze, jak tę sprawę komentują polscy politycy?
7: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka podkreśla, że ukraińskim władzom zabrakło refleksji dotyczącej powodu, dla którego Karol Nawrocki zdecydował się odebrać Zełenskiemu order. Jak mówił polityk prawicy, prezydent podjął odpowiednią decyzję.
8: Nie godzi się, żeby prezydent państwa, który otrzymał tak wielką pomoc od Polski, wskazywał, co my możemy zrobić, a czego nie możemy zrobić, albo sugerując o tym, że takie czy inne decyzje podjęte przez Polaków są niewłaściwe.
7: Warto podkreślić, że w przyszłym tygodniu w Trójmieście rozpocznie się dwudniowa konferencja odbudowy Ukrainy. Czy Zełenski pojawi się w Gdańsku?
9: Mam nadzieję, że prezydent Ukrainy przyjedzie do Gdańska i to byłby bardzo dobry ruch z jego strony, ponieważ spór historyczny nie powinien absolutnie blokować współpracy gospodarczej i militarnej.
7: Komentuje Andrzej Szejna z Lewicy. Konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy rozpocznie się w najbliższy czas.
4: Już za chwilę w opowieściach o Częstochowie przedpołudniowa wizyta Rafała Piotrowskiego, do niedawna szefującego częstochowskiej oświacie. W jakiej kondycji jest nasza szkoła, jakie zmiany są potrzebne systemowe, a co udało się poprawić w mieście? O tym na naszej antenie.
10: Radio Jura.
11: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Opowieści o Częstochowie.
1: Opowieści o Częstochowie
0: w Radiu Jura.
2: Rafał Piotrowski, historyk, nauczyciel historii.
3: Nauczyciel historii Rafał Piotrowski w naszym studiu. Do niedawna naczelnik częstochowskiej edukacji. Czy ta oświata jest dziś w dobrym miejscu? Czy może pan być dumny z ostatnich kilku lat działalności na tym polu?
2: Bez wątpienia to były trudne i piękne lata, gdy prowadziłem częstochowską edukację. Przyszedłem, tak czasami zapominamy, te lata nam bardzo szybko przebiegają i zapominamy, w którym momencie przyszło mi mocować się z problemami, a to była pandemia, sytuacja zdalnego nauczania, następnie powrót po zdalnym nauczaniu i ogromne problemy psychologiczne czy psychiczne młodego częstochowskiego pokolenia. Myślę, że to oczywiście dotyczyło całej Polski. To ciągle kolejne problemy, gdzieś w tle jest wielkie wyzwanie związane z demografią. Natomiast wydaje mi się, że kilka rzeczy udało się uporządkować, jeśli chodzi o sprowadzenie Wydziału Edukacji. Wiele takich, nazwijmy to, spraw organizacyjnych podejmowałem. Nieraz dyrektorzy się śmieją, że czwarta, trzecia w nocy widać, że naczelnik się logował, bo mamy arkusz organizacyjny. Ja często zatwierdzałem w nocy, wtedy, kiedy mi czas już pozwalał na spokojniejsze przeglądanie. Na pewno troszkę uporządkowaliśmy to nasze środowisko. Jest pewna wizja prowadzenia edukacji dalej. Wiele takich dla mnie istotnych projektów związanych właśnie z pomocą psychologiczno-pedagogiczną młodzieży jest rozwiązane. Dobrze funkcjonująca zespół poradni psychologiczno-pedagogicznych z takim podziałem na północ-południe. Bez wątpienia jest to jakaś dobry kierunek. Jeśli chodzi o szkolnictwo zawodowe, idziemy w takim kierunku, czy szliśmy w takim kierunku uporządkowania tych szkół zawodowych. Profilaktyka dzieci i młodzieży, czyli te wszystkie akcje związane między innymi z Leosią Bielusiem, ale też kwestią zdrowego odżywiania się, zdrowego funkcjonowania, zdrowego poruszania się po drogach naszych młodych ludzi, bezpiecznego poruszania się po drogach. To myślę, że to jest wiele aspektów, wiele działań, które chcieliśmy podejmować i myślę, że edukacja jest ważną tkanką, tylko że bardzo żywą. I to jest wielki plus, ale też wielkie wyzwanie, bo tych płaszczyzn, na których musieliśmy działać, jest po prostu bardzo dużo.
3: Z drugiej strony mamy kwestię demografii, prawda, niżu demograficznego, coraz mniejszej liczby młodzieży, siłą rzeczy też trochę kurczącej się sieci szkół, ale też kwestie nauczycielskich pensji, czyli też kosztów oświaty, prawda, one rosły stale w ostatnich latach.
2: Oczywiście procentowo, jeśli chodzi o tą ostatnią część, zmieniły się subwencje oświatowe, już nie funkcjonuje. Dzisiaj są to potrzeby edukacyjne naliczane dla miasta, no i oczywiście procentowo w skali procentowego udziału do układania przez budżet miasta do edukacji, procentowo się nic nie zmienia. Natomiast z roku na rok sama kwota jest naprawdę coraz większa, coraz trudniejsza, między innymi ze względu na to, co pan redaktor powiedział, ze względu na zmniejszającą się liczbę dzieci. I przez 2-3 lata mieliśmy to jakby zatrzymanie się przez to, że przybyły dzieci z Ukrainy i one w jakimś stopniu zabezpieczyły to na 2-3 lata tą kwestię liczebności dzieci w szkołach podstawowych, przedszkolach, ale dzisiaj już widzimy ten trend, który jednak powoduje, że władze bez wątpienia edukacyjne muszą się pochylić dalej nad tymi działaniami związanymi z demografią, czyli też koszty i organizacja. No musi to iść w jakimś kierunku, który pozwoli zatrzymać te, no, żeby to przynajmniej się spinało na takim poziomie, przepraszam za ten kolokwializm, ale na takim chociaż poziomie procentowym jak do tej pory.
0: Opowieści o Częstochowie.
1: Opowieści o Częstochowie
0: w Radiu Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Hyundai Stawowy, Częstochowa Poczesna, ulica Krakowska 8.
5: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Po reklamie.
0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Opowieści o Częstochowie.
1: Opowieści o Częstochowie
0: w Radiu Jura.
2: Nauczyciel historii Rafał Piotrowski w naszym studiu, do niedawna naczelnik częstochowskiej edukacji. Finansowe wyzwania w oświacie to są równie ważne jak te edukacyjne, prawda, wątki, które teraz świeżo poruszamy, bo jesteśmy po fali egzaminów ósmoklasistów, matur. Muszę zapytać o takie zagadnienie, które do nas wpłynęło od naszych słuchaczek. Być może to są rodzice zaniepokojeni zdających, przygotowujących się do egzaminów młodych ludzi. Największym wyzwaniem jest dzisiaj udział korepetycji w rynku. Widzi pan też taki problem?
3: Ten sam nauczyciel, oczywiście on nigdy nie będzie uczył na korepetycjach, bo to jest nieetyczne, ale ten sam nauczyciel, który ma kompetencje do tego, żeby uczyć w klasie, czasami to jest wina nas wszystkich. I szkoły, ale uderzmy się też w piersi rodziców i uczniów. Uczeń, który idzie na korepetycje, on jakoś wyjątkowo lepiej, mocniej słucha tego nauczyciela.
2: Ale dlatego, że rodzice zapłacili za te zajęcia?
3: Bo być może dlatego, że jak rodzic zapłaci, to dziecko wie, że to jest koszt i on nie może być niepotrzebnie wydany. Przecież szkoły my też utrzymujemy z podatków jako rodzice. Co za tym idzie, warto by było, żeby uczeń idąc do szkoły jednak skupiał się. Oczywiście te relacje rówieśnicze są bardzo istotne i tego nikt nie ukrywa, ale żeby jednak lepiej wykorzystać ten czas spędzony w szkole. Co za tym idzie, pewnie korepetycji się nie da uniknąć całkowicie, albo przynajmniej w wielu przypadkach nie może być to wiodące, ale wtedy odsuniemy troszkę te korepetycje na bok.
2: Widzi pan problem w systemie, czy w nadmiarze materiału, które muszą zrealizować w szkołach nauczyciele? W poprzednich latach, że tak powiem, mieliśmy taki obraz sytuacji, że korepetycje są dla tych, którzy nie nadążają z programem, mają problemy po prostu w nauce. Natomiast dzisiaj w dobie przygotowań do egzaminów stały się niemal obligatoryjne. Każdy z nich korzysta, żeby po prostu dobrze znać polski, matematykę, angielski.
3: Powtórzę to, co się zadziało. Nam się wydaje, że pandemia była bardzo, bardzo dawno temu. Społeczeństwo, młodzi ludzie, którzy po pandemii wrócili, oni oczywiście są dzisiaj w klasach ósmych, w klasach już ponadpodstawowych i w wielu wypadkach nadrabianie tego, i tutaj niestety na poziomie ministerialnym nie dało się rozwiązać, albo nikt nie pochylił się nad tym, żeby jednak skupić się nad tym, żeby jednak spróbować wyrównać to, co stało się z różnymi kompetencjami młodych ludzi, szczególnie tymi wiedzowymi po powrocie z pandemii, i tego wyrównania nie ma.
2: Korepetycje, czyli nadal obserwujemy niestety taki deficyt, tak?
3: Tak jest. I to jest bez wątpienia wielkim wyzwaniem. Bardzo ważnym jest też ten element, jak każdy minister przychodzi i mówi: mam pomysł na edukację, od biurokratyzowania zaczniemy, to ja już mówię zawsze dyrektorom: szykujcie nowe segregatory, bo będzie więcej dokumentów. Nie ma chyba jednak cały czas pomysłu na rozwiązania w edukacji takie, które dałyby przede wszystkim i skupiły się nie na dokumentacji, tylko przede wszystkim na młodym człowieku, na jego umiejętnościach, na jego wiedzy. I też chyba bardzo istotna jest podstawa programowa. Ona może nawet nie jest przeładowana, co nauczyciele wystraszeni często mówią: najważniejsze, żebym zrealizował podstawę programową.
2: I strasznie się tego boją, żeby zdążyć z programem.
3: Żeby zdążyć z programem. A co za tym idzie, czasami te treści programowe, wiemy, na różnych pewnie szczeblach są takie, że jeśli mamy jakąkolwiek wyrwę w danym przedmiocie, to potem już jak się nie cofniemy albo nie przerobimy tego materiału, który jest podstawą do danego przedmiotu, to potem już uczeń nigdy nie jest w stanie tego jakoś powiązać i połączyć.
0: Opowieści o Częstochowie.
1: Opowieści o Częstochowie
0: w Radiu Jura.
4: Muzyka wybrana dla ciebie.
5: Radio Jura.
6: Reklama.
7: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy: góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
8: Wielu próbuje,
6: ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
8: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: I to jest piękna gra!
10: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
9: Tak! Wiedziałem!
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
12: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: Po reklamie.

0: sale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
1: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Stawowy, Częstochowa, ulica Krakowska 8.
2: Po reklamie.
3: Opowieści o Częstochowie, 12 na zegarach, 21 czerwca. Teraz już wiadomości.
4: Dolny Śląsk, Wielkopolska i województwo lubuskie. W tych regionach strażacy interweniowali najczęściej w ostatnich godzinach w związku z burzową aurą. W Wielkopolsce doszło do podtopień.
5: W związku z utrzymującymi się podtopieniami i kolejnymi opadami deszczu, do powiatu międzychodzkiego ponownie skierowano pluton strażaków z powiatu szamotulskiego. Działania w tym powiecie koncentrowały się przede wszystkim na wypompowywaniu wody z zalanych posesji, ale także na zabezpieczeniu obiektów zagrożonych przez wodę.
4: Podkreśla aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Fala upałów w Europie. W 8 miastach Włoch, w tym w Mediolanie i Florencji, obowiązuje najwyższy stopień alertu. Alarm pogodowy także w 1/3 regionów Francji, informuje Marek Gładysz.
6: Darmowe wentylatory rozdawane są ubogim paryżanom, którzy wynajmują najbardziej nagrzewające się kawalerki mieszkania, na przykład na poddaszach kamienic. Rząd zalecił prefektom regionów, w których ogłoszony został alarm pogodowy najwyższego stopnia, wprowadzenie zakazu spożywania alkoholu w czasie ulicznych koncertów zaplanowanych dzisiaj w ramach Święta Muzyki. Synoptycy ostrzegają, że po południu alarm pogodowy najwyższego stopnia może zostać ogłoszony w większości regionów kraju. Temperatura może zacząć przekraczać w wielu miastach 40 stopni Celsjusza w cieniu.
4: Leniwe wygrzewanie się w słońcu, a może zwiedzanie kolejnych zabytków. Każdy ma swój sposób na udany urlop.
7: Ja nie leżę, tylko ja chodzę nad morze, cały czas tylko wędrujemy, oglądamy.
8: Chyba też będzie jakieś zwiedzanie, ale po prostu już dawno jakoś nie jeździłam na takie all inclusive czy tak, więc ja nie wiem. Chcę po prostu nic nie robić.
9: A co pani robi nad morzem, jak jest brzydka pogoda?
7: Jak jeżdżę, to zawsze jest tak, że trafia mi się, że jest cały czas ładna pogoda. A jak nie ma pogody, to gdzieś pójdziemy do kawiarni posiedzieć.
4: Usłyszała Magdalena Greinert. Wszystkim, niezależnie od tego, czy jesteście na urlopie, czy nie, życzymy pięknej pogody.
3: Wrócimy jeszcze w opowieściach o Częstochowie do rozmowy z Rafałem Piotrowskim, który szefował przez kilka lat częstochowskiej oświacie. Sprawdzimy, z jakimi problemami zmaga się dzisiejszy uczeń i częstochowska szkoła. Zapraszam serdecznie do 13:00. Mariusz Osyra.

0: Opowieści o Częstochowie.
1: Opowieści o Częstochowie
0: w Radiu Jura.
2: Rafał Piotrowski, historyk.
3: Rozmawiałem z ósmoklasistami. Byli bardzo zaskoczeni doborem materiałów literackich na egzaminie z języka polskiego, bo testy odwoływały się do lektury z klasy czwartej, której nie pamiętał ósmoklasista.
2: Takich pewnie problemów będzie dużo i tak jak mówię, może ta lektura, bo przecież cały czas obserwujemy zawężanie różnych form, które młody człowiek musi umieć. To nie jest tak, że tego materiału jest za dużo. Czasami jednak dobrze by było, żeby ta rekapitulacja, powtarzanie było na różnych szczeblach, jednak towarzyszyło młodemu człowiekowi i on w ten sposób by sobie raczej przyswajał tą informację, nawet ponownie by wracała do niego z powrotem i nie byłby zaskoczony lekturą sprzed 2-3 lat. No przecież my też możemy za chwilkę porozmawiać i 30 lat temu przerabialiśmy Pana Tadeusza i odrobinę możemy o tym wybitnym poemacie pewnie dzisiaj porozmawiać. To nie stresuje nas to, że to nie było 3-4, tylko kilkadziesiąt lat temu.
3: Czyli też jest jakiś problem z przyswajalnością wiedzy wśród młodych ludzi, prawda? Jednak żyją w cyfrowym innym środowisku i pewne luki są też tutaj do wypracowania, ale uciekając od polityki, bo nigdy nią się nie posługujemy, w przypadku oświaty to jest o tyle ważne, że zmieniające się na przykład wytyczne ministerstwa, czy nawet minister co kilka lat z nowymi pomysłami z tej czy innej opcji, no jednak nie wpływa dobrze na szkołę, prawda? Bo nie ma pewnej ciągłości pomysłów, nie ma też pewnej takiego konstans, który by po prostu i nauczycieli, i uczniów no, zapewniał o tym, że będzie spokojnie.
2: Musimy się zmieniać i w dzisiejszych czasach te nasze zawody, które dzisiaj zaczynamy wykonywać, one w ciągu lat będą bardzo się zmieniały. Dotyczy to pewnie wszystkich zawodów, ale akurat edukacja to jest takie miejsce, gdzie tych pomysłów, eksperymentów moim zdaniem jest zbyt dużo i nauczyciele są poddawani no, ciągłym takim presjom zmieniającej się edukacji, zmieniających się pomysłów, często reform, które ja też jako nauczyciel, dyrektor i naczelnik przeżywałem i ciągle widziałem i byliśmy bombardowani różnymi informacjami, w jakim kierunku idziemy. Idziemy w kierunku cyfrowym, za chwilkę coś się zmienia, bardziej mamy jednak spędzać ten czas przy tablicy. No, to jest trochę trudne spojrzenie, nie tu i teraz, czyli mamy fajne pomysły, tylko usuwamy czasami na poziomie ministerialnym to, co zrobili dobrego poprzednicy, bo akurat byli z innej opcji. Edukacji to nie służy i to nie mówię tu o częstochowskiej, tylko w ogóle ogólnopolskiej. Nauczycielom i środowisku nauczycielskiemu potrzeba tak naprawdę pewnej stabilności i dużego wsparcia na poziomie samorządowym i ministerialnym.
3: W maju i w czerwcu, kiedy myślimy o wakacjach, chyba nie powinniśmy w ogóle środowiska stresować i nauczycieli, i uczniów, i ich rodziców, czym będą zaskakiwani od września tuż po wakacjach. A zazwyczaj tak się działo. Z nowym rokiem, nowe ustalenia i znów lęki, które towarzyszą wszystkim, którzy w szkołę są zaangażowani.
2: Niestety tak to jest i tak jak pan redaktor mówi, szczególnie ci młodzi ludzie, którzy są na kolejnym etapie edukacyjnym, nauczyciele, którzy jednak coraz mocniej stresują się, dyrektorzy, samą organizacją matury, egzaminu ósmoklasisty. Przecież my często też jako dyrektor, czy też naczelnik wiedziałem od głosów, z głosów środowiska, że często na przykład bywa tak, że dyrektor się nie zastanawia, czy uczniowie są dobrze przygotowani, a pewnie zrobił wszystko, żeby tak było, ale zastanawia się, czy procedury związane z przeprowadzeniem egzaminu są dobrze przygotowane, zostały dobrze przeprowadzone, czy to nie będzie podstawa na przykład unieważnienia egzaminu.
3: Czyli tak naprawdę formalności jakby w jakimś sensie blokują taki naturalny proces edukacyjny, prawda? Czyli tak dyrektor od 5 rano siedzący w szkole, dlatego że od 9 zacznie się egzamin, bo ma mnóstwo kopert dokumentów do wypełnienia i podpisania.
2: Składania zgodnie z procedurą, bo jak złoży niewłaściwie, to nie wiadomo, czy nie zostanie to jakoś tam podważone. To nie tak to powinno być, bo w tym wszystkim, w tym całym naszym procesie edukacyjnym to dziecko, czy na poziomie przedszkolnym, szkoły podstawowej, czy ponadpodstawowej zaczyna nam być znikać, prawda? A ono w tym procesie jest dla nas jest i będzie najważniejsze.
0: Opowieści o Częstochowie.
1: Opowieści o Częstochowie
0: w Radiu Jura.
4: Muzyka wybrana dla Ciebie.
5: Radio Jura.
6: Reklama.
5: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
6: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
7: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
8: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
7: Oraz bekonu i syropu klonowego.
8: Trudno wskazać faworyta.
7: Spróbuj, może tobie się uda.
8: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
17: Zdrowit.
18: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
19: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
20: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lyptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
22: Po reklamie.
23: Muzyka wybrana dla ciebie.
24: Radio Jura.

0: Opowieści o Częstochowie.
1: Opowieści o Częstochowie
0: w Radiu Jura.
2: Rafał Piotrowski.
3: Jeszcze tylko jedno pytanie z punktu widzenia nauczyciela, ale też naczelnika. Czy nasza szkoła w ogóle nadąża? Mówię o krajowej szkole, polskiej szkole, bo ona jest w takim systemie, jak mówi wielu nas, pruskim, starym, przestarzałym. Ona musi trochę wychodzić naprzeciw oczekiwaniom przyszłości. Powinna się zmieniać, żeby edukować lepiej i po prostu lepiej przygotowywać do życia?
2: Szkoła się zmienia, bo została właśnie przetresowana, może w tym drylu pruskim powiem, ale tak, ciągłe zmiany powodują, że nauczyciele są tą grupą mimo wszystko bardzo mocno dostosowującą się do zmieniających się okoliczności, ale chyba oczekiwaliby na to, że będzie kierunek taki nie dzisiaj, jak będzie jutro wyglądała szkoła, tylko jak powinna wyglądać szkoła za lat 20.
3: Docelowo.
2: Docelowo, jakiego chcemy wykształcić młodego człowieka. Ja rozumiem, że inicjatywy na poziomie Kompasu Jutra to są jakąś próbą budowania, ale jak pokazują też takie bieżące działania, jak chociażby edukacja zdrowotna, to z jednej strony mówimy o tym, jak ma wyglądać edukacja za lat 10-20, a przedmiot, który wydaje się oczywisty, że albo wprowadzamy i jest realizowany, albo nie wprowadzamy, no powoduje takie komplikacje polityczno-społeczne, jakie widzieliśmy przez ostatnie 2 lata.
3: To znaczy, i jednocześnie była to taka reakcja na bieżące potrzeby, prawda?
2: Tak, czyli z jednej strony my chcemy budować edukację, jak ma wygląda za 20 lat, a istotnego przedmiotu, bo uważam, że pod kątem tej edukacji zdrowotnej on jest bardzo potrzebny i pytanie, czy wszystkie treści, nie jestem aż tak kompetentnym specjalistą, żeby się w tej sprawie wypowiadać. Natomiast obserwowałem też na poziomie naszego zespołu do spraw profilaktyki zdrowia i wdrażania zdrowego żywienia i funkcjonowania młodych ludzi, to widziałem ogromne potrzeby, że takie działania powinny być i cieszymy się, że jakby tutaj wyprzedziliśmy na poziomie samorządowym inicjatywy ministerstwa, bo mamy problem z otyłością, z problemami psychicznymi, zdrowym odżywianiem się młodego człowieka, już dzisiaj wielkie problemy. Co za tym idzie, jeśli jest potrzeba, wprowadzamy, nie dyskutujemy, nie tworzymy niepotrzebnych perturbacji.
3: Za chwilę koniec roku, coś się kończy, coś się zaczyna, więc tylko jeszcze jedno pytanie. Jakie plany byłego już naczelnika częstochowskiej edukacji?
2: Historia i nauczanie historii to jest, z wielką radością oczekuję powrotu i mam nadzieję, że dobrego przyjęcia przez młodych ludzi. Ja, młody nauczyciel, wracam do szkoły i będę uczył historii w Zespole Szkół Technicznych, szkoły, z której wyprowadzałem się kilka lat temu do Wydziału Edukacji. Mam nadzieję, że wiele rzeczy będziemy robić wspólnie z nauczycielami historii. Te projekty edukacyjne, historyczne, to jest wielka moja też pasja i mam nadzieję, że mam to grupę nauczycieli historii, którzy ze mną wiele działań podejmowali. Będziemy pewnie cały czas przypominać częstochowianom i częstochowiankom, że ta historia regionu jest równie ważna jak historia Polski.
3: Czyli po prostu nauczycielem jest się przez całe życie i pewnie tego przez kilka lat panu brakowało.
2: Będziemy się wspólnie stresować, bo ja jednak te kilka lat nie uczyłem i ten powrót z jednej strony oczekuję z niecierpliwością, ale też odrobina stresu mi towarzyszy i mam nadzieję, że sobie poradzę. Drodzy uczniowie,
3: bądźcie wyrozumiali dla nowego pana od historii.
2: Pomóżcie panu od historii prowadzić lekcje.
3: Bardzo dziękujemy za wizytę.
2: Dziękuję, wszystkiego dobrego.
0: Opowieści o Częstochowie.
1: Opowieści o Częstochowie
0: w Radiu Jura.
4: Radio Jura.
5: Reklama.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
7: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
8: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
9: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
10: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
5: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
11: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
12: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki...
13: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt Pitne Skier Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
14: Ale sztosy.
15: Ale co?
14: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
16: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
17: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
18: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
16: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
19: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
20: Po reklamie. Muzyka wybrana dla ciebie.
21: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy Express Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie.

0: sprawdził, przekazał rzecznik świętokrzyskiej policji młodszy inspektor Kamil Tokarski. Poszukiwany to były policjant Dariusz Równicki. Prokuratura wystawiła za mężczyzną list gończy, a policja opublikowała wczoraj jego zdjęcie.
1: Myślę, że go znajdą prędzej czy później.
2: Dużo się o tym tutaj mówi, rozmawia?
1: Dużo, każdy słyszał o tym. Widziałem, przejeżdżałem tam obok tego miejsca i widziałem, jak to wszystko tam jest obstawione, że...
2: Dużo policji?
1: Bardzo dużo. No, każde skrzyżowanie było obstawione tam po drodze, na tych drogach dojazdowych.
2: Do pana samochodu też zaglądali policjanci, sprawdzali, pytali?
1: Świecili tylko latarkami, pojechaliśmy dalej.
3: Jest bardzo dużo policji.
2: Jest opublikowane zdjęcie.
4: To dopiero dodane było to zdjęcie, więc teraz, przed chwilą jak...
2: Zwraca pan uwagę na to, kogo pan mija na ulicy?
4: Zwracamy, no ale no, ciężko dostrzec.
0: Usłyszał od mieszkańców okolic Mierzawy nasz reporter Michał Dobrołowicz. 4 osoby zginęły, a 35 zostało rannych, w tym 10 dzieci. W ciągu ostatniej doby Rosja przeprowadziła serię ataków na obwody Połtawski, Dniepropietrowski i Charkowski na Ukrainie. W wyniku rosyjskiego ataku doszło również do awaryjnego wyłączenia dostaw energii elektrycznej. Astronomiczne lato. Jednocześnie to najdłuższy dzień w roku. Lato przychodzi do nas z przytupem. Niemal w całej Polsce aktualne są ostrzeżenia przed burzami i upałem.
5: Patrząc na najnowsze prognozy tutaj sezonowe, można powiedzieć, że właśnie lato 2026 ma zwiększoną szansę być cieplejsze od tej normy wieloletniej. Tylko oczywiście trzeba pamiętać, że prognozy sezonowe nie pokazują konkretnych fal upałów ani temperatury w poszczególnych dniach. Cały sezon ma większe prawdopodobieństwo być cieplejszy niż przeciętnie.
0: Prognozuje Agnieszka Prasek z IMGW.
6: Niedziela, oficjalny, wyczekiwany start astronomicznego lata, ale bez pośpiechu, ciepłe. Najdłuższe popołudnie w roku przed nami. Spędźmy je wspólnie. Ewelina Kroczek, zapraszam. Dzień dobry.
7: Radio Już.

0: niedzielne popołudnie, weekend wciąż trwa, a słońce daje nam dziś maksymalną dawkę energii. Przed nami najdłuższe popołudnie w roku i oficjalny start astronomicznego lata, które rozpoczęło się dokładnie o 10:26. A jeśli w to piękne, słoneczne popołudnie planujecie relaks, no to spójrzcie na naszą tenisistkę Maję Chwalińską, która na zasłużony wypoczynek zabrała między innymi krzyżówki. A wiecie, jak to jest, gdy znane osoby coś robią, od razu wyznaczają trendy. To co? Krótki spacer z krzyżówką pod pachą? Przyznacie sami, to całkiem niezły pomysł. My za kilka chwil wracamy do muzyki i mamy dla Was fantastyczne przeboje. Zostańcie z nami.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Jura.
2: Reklama. Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
3: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się Twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
5: I to jest piękna gra!
6: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
5: Tak! Wiedziałem!
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Stawowy. Częstochowa, ulica Krakowska 8.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diabetyczny.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
0: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie.
3: Radio Jura.

0: To 21 dzień czerwca. Kalendarz przypomina, że to Światowy Dzień Muzyki, więc mam dla Was kilka genialnych ciekawostek. Słuchajcie, udowodniono, że bicie naszego serca potrafi dostosować się do rytmu piosenki, której akurat słuchamy. Mało tego, muzyka uwalnia w mózgu dopaminę, czyli ten sam hormon szczęścia, który pojawia się, gdy jemy na przykład ulubioną czekoladę. I na przykład ulubiony utwór z dzieciństwa potrafi poprawić pamięć u osób starszych. Dźwięki to czysta magia, prawda? Warto się wsłuchać, pozostać blisko naszego radia. Za kilka chwil wracamy do muzyki wybranej dla Ciebie.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
2: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
1: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
2: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
1: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
2: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
3: Mieszkasz w gminie Kłomnica i masz fotowoltaikę? Zostało ostatnie miejsca w programie gminnym na magazyny energii. Grant pokrywa 100% kosztów inwestycji, a przy montażu magazynu nie przejdziesz na nowe zasady rozliczenia. Greenhouse RS Kłobusk przygotuje dla Ciebie ofertę i pomoże z wypełnieniem dokumentacji. Liczba miejsc jest ograniczona. Zadzwoń 731-198-946 lub wejdź na www.greenhouse-rs.eu.
1: O reklamie.
4: To 21 dzień czerwca, mamy niedzielę, jest 14. Zapraszamy Was na wiadomości.
5: Komisja Europejska uspokaja w sprawie cukru z Ukrainy. Zapewnia, że import tego produktu nie jest zagrożeniem ani dla unijnego rynku, ani dla rolników z Polski. Na linii faktów Katarzyna Szymańska-Borginą.
6: Komisja Europejska twierdzi, że obecny kontyngent na cukier z Ukrainy jest daleki od wyczerpania, czyli nie ma obecnie presji nadmiernego importu. Przypomnę, że chodzi o limit, który wynosi 100 tysięcy ton, czyli więcej niż przed wojną, a mniej niż w latach 2022-2024, gdy import osiągnął rekordowe poziomy i wywołał silne napięcia na unijnym, w tym na polskim rynku rolnym. Komisja Europejska zapewnia, że utrzymuje się wyraźny spadek importu cukru z Ukrainy, a umowa z Ukrainą jest zrównoważona i uczciwa.
5: W najbliższych dniach sąd może zdecydować w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Prokuratura Krajowa, przypominamy, przekazała warszawskiemu sądowi odpowiedź na pytanie, czy były minister sprawiedliwości nadal przebywa na terenie Unii Europejskiej. To jedna z przesłanek wydania ENA. Z pisma prokuratury wynika, że Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Tomasz Skory.
7: Według

0: Europejski.
1: Mówi prokurator generalny. Decyzja sądu w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry może zapaść w najbliższych dniach.
2: Niedzielne gorące popołudnie. W tej godzinie sprawdzimy, dlaczego posiadanie własnej wyspy może oznaczać, że stoicie na niej zupełnie sami, oraz przyjrzymy się kulinariom, które wybitnie nie wszystkim smakują. Zostańcie z nami. Ewelina Kroczek, zapraszam.
3: Radio Jura. Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Do takich fantastycznych dźwięków będziemy powracać, a tymczasem słów kilka na temat ciekawych miejsc, które można posiadać na własność. Na przykład wyspa w Chorwacji wcale nie wymaga wygranej w lotto. Na Adriatyku wystawiono na sprzedaż kawałek lądu w cenie dużego apartamentu w Warszawie na przykład. Brzmi kusząco, prawda? No, niestety jest haczyk. Przy złej pogodzie dopłynięcie tam graniczy z cudem, a na samej wyspie nie wolno wybudować absolutnie niczego. To chyba propozycja dla tych, którzy chcą zapłacić wyłącznie za prestiż. W tym miejscu można postawić tylko siebie. Za chwilę zagramy coś, co ma w sobie o wiele więcej przestrzeni niż ta bezludna wyspa.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
2: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Taras. Urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
4: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
5: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
4: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
5: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, klasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
4: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
5: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
8: Radio Jura.

0: pod lupą internauci z kraju i z zagranicy wybrali najgorsze polskie potrawy w rankingu Taste Atlas. Kto wygrał ten niezbyt chlubny plebiscyt? Sprawdzamy. Pierwsze miejsce to śląski rzymlok, drugie czernina, czyli zupa z kaczej krwi, a podium zamyka zwykła kiełbasa parówkowa. W top 10 znalazło się też wodzionka, moczka czy sałatka z kukurydzy. A u Was co dzisiaj na niedzielny obiad? Tradycyjny rosół schabowy, a może pierogi? A może to już pora na kawę i deser? My za chwilę będziemy mieć dla Was propozycje z naszego radiowego menu. Częstujcie się!
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
5: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
6: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: I to jest piękna gra!
9: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
8: Tak, wiedziałem!
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Uwaga! Super promocja w Teddy!
11: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
1: Citroën.
3: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Po reklamie.
8: 21 dzień czerwca w kalendarzu. Mamy niedzielę, jest 15. Zapraszamy Was na wiadomości.
9: Czy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyjedzie do Polski na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy? To pytanie stawiamy w sytuacji wyraźnego pogorszenia polsko-ukraińskich relacji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po decyzji o odebraniu mu orderu Orła Białego odesłał go. Zrobili to także byli prezydenci Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko. Pewne jest to, że wszystko idzie w bardzo złym kierunku, napisał na platformie X minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Kacper Wróblewski, witamy. Kacprze, rozmawiałeś z politykami. Tak. Czy według nich Wołodymyr Zełenski pojawi się w Trójmieście na konferencji?

0: Ataki w Libanie, podaje agencja Reutera, powołując się na irańskie media. Sytuacja w cieśninie może mieć kluczowy wpływ na negocjacje na linii Waszyngton-Teheran. Te dziś ruszają w Szwajcarii. Stawką jest zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie. Na początku lipca w Ankarze odbędzie się szczyt NATO. Polskę reprezentować będzie prezydent Karol Nawrocki. Będą mu towarzyszyć przedstawiciele Ministerstw Obrony Narodowej i Spraw Zagranicznych.
1: To bardzo nasłonecznione popołudnie. W tej godzinie sprawdzimy, jak cyfrowe statystyki odbierają nam realne życie i czy genialny Michael Jackson zdołał pobić kolejny wielki rekord wszechczasów. Zostańcie z nami. Ewelina Kroczek, zapraszam.
2: Radio Jura.
3: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: to niedzielne popołudnie, a ja mam dla Was liczby, które dają do myślenia przy tej niedzielnej kawie. Statystycy policzyli, że przeciętny Polak spędzi w internecie ponad 26 lat swojego życia, ponad ćwierć wieku w sieci. Nasz czas online rośnie w zastraszającym tempie i jasne, przecież każdy z nas tylko na chwilkę sprawdza wiadomości, ogląda filmiki czy słucha muzyki, ale te minuty zbijają się w lata i nagle uświadamiamy sobie, że 1/3 życia spędzimy wpatrzeni w świecący ekran. Dbajcie o balans w to letnie popołudnie i nie tylko. Dziś łapcie jak najwięcej pięknych chwil całkowicie offline, na żywo. Tego Wam życzymy. Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Radio Jura. Reklama. Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
3: Świętuj urodziny dr Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Stawowy, Częstochowa, ulica Krakowska 8.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
12: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
13: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
14: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Po reklamie.
1: Radio Jura.
15: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Niedziela to idealna pora, żeby wybrać się do kina albo nadrobić filmowe zaległości, a w świecie filmu król jest tylko jeden. Jeśli zastanawialiście się, czy fenomen Michaela Jacksona wciąż działa, to mam dla Was jednoznaczną odpowiedź. Kinowy hit Michael idzie jak burza. W 8 tygodni od premiery zgarnął ponad 932 miliony dolarów, stając się najbardziej dochodowym muzycznym filmem biograficznym w historii. Cel twórców jest teraz prosty – pobić absolutny rekord wszechczasów dla wszystkich biografii. Jeśli będziecie mieć okazję, może warto ponownie, tym razem w kinie, tym razem przed ekranem, spotkać się z jego twórczością. Muzycznie u nas także interesująco. Zostańcie z nami.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
4: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie twojego silnika.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
7: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
8: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
9: O, adres taki egzotyczny.
10: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
9: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
8: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
2: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
1: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
2: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, klasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
1: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
2: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
5: I to jest piękna gra!
6: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
5: Tak, wiedziałem!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji

0: parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
1: Skoda. Po reklamie.

0: Weekend trwa i najdłuższy dzień w roku trwa, a natura serwuje nam mnóstwo ciekawych informacji. O tym w tej godzinie tylko przyjemne tematy. Ewelina Kroczek, zapraszam.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie.
2: Radio Jura.

niedzielne popołudnie szukamy idealnej równowagi, a okazja jest wyjątkowa, bo dziś właśnie 21 czerwca mamy prawdziwą kumulację świąt. Z jednej strony Dzień Deskorolki, a z drugiej Międzynarodowy Dzień Jogi. Co je łączy? Oczywiście łapanie balansu. Możecie więc odkurzyć stary sprzęt z piwnicy i szaleć na czterech kółkach, albo rozłożyć matę i relaksować się w pozycji leżącej, którą ja osobiście opanowałam do perfekcji. No, nieważne, który styl wybierzecie w drodze powrotnej z weekendu, pamiętajcie o koncentracji, złapcie dziś trochę pionu, złapcie głęboki oddech i po prostu ruszajcie bezpiecznie przed siebie. Pozdrawiamy tych, którzy słuchają nas w trasie i za kilka chwil wracamy do muzyki.

0: Reklama.
1: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
2: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się Twoim drugim letnim domem. Taras. Urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Hyundai Stawowy, Częstochowa Poczesna, ulica Krakowska 8.
5: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
6: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
5: Wspaniale się to ogląda.
6: A jak smakuje?
5: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
7: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
8: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
7: No to pa!
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
11: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
16: Zdrowit.
17: Kaufland jest!
18: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
19: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
0: Po reklamie. Muzyka wybrana dla ciebie.
20: Radio Jura.

0: Z kalendarzem w dłoni, 21 dzień czerwca to Światowy Dzień Żyrafy, a to zwierzaki pełne niespodzianek. Wiedzieliście, że ich piękne cętki są jak ludzkie linie papilarne? Nie ma dwóch takich samych na świecie. Mało tego, żyrafy to mistrzynie ekspresowych drzemek na stojąco, a w ciągu całej doby śpią łącznie zaledwie od kilkunastu minut do maksymalnie 4 godzin. Żeby napędzić tak wielkie ciało, natura dała im potężne, 11-kilogramowe serce wielkości arbuza. Niesamowite, prawda? A my za przykładem żyraf to może wyciągnijmy szyję po dobre humory, no i patrzmy na wszystko z góry, obserwujmy, delektujmy się, no i rozpocznijmy to lato.
1: Reklama.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Ale sztosy.
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
11: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
12: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
14: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
15: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na nodino.pl.
1: Nodino. Today is yours. Feel good.
3: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
1: Po reklamie.

późne niedzielne popołudnie, a jednak słońce w ogóle nie myśli o zachodzie. Mamy mnóstwo czasu do zagospodarowania. W końcu przed nami najkrótsza noc w roku. Ewelina Kroczek przed mikrofonem. Dzień dobry, zapraszam. Radio Jura.

0: niedzielne późne popołudnie. Mundial trwa w najlepszej. Pewnie wielu z Was obejrzy dziś kolejny mecz. Jeśli jednak nie lubicie spoilerów, to szybko idźcie zaparzyć sobie kolejną kawę. Tylko nie słuchajcie przez chwilę, bo my wiemy, kto wygra. To znaczy superkomputer właśnie ogłosił, jak to wszystko się skończy. Maszyna rozegrała turniej aż 1000 razy, uwzględniając kontuzję, pogodę, a nawet formę zawodników. No i wyobraźcie sobie, że ten algorytm już wie, jak zagra Messi, kiedy sam Messi tego jeszcze na przykład nie wie. No i kto zdobędzie puchar. Według obliczeń mistrzem zostanie Hiszpania, drugie miejsce zajmie Anglia, a trzecie Francja. Mam nadzieję, że technologia nie popsuła Wam całej zabawy. Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Radio Jura. Reklama. Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
3: Hyundai Stawowy, Częstochowa Poczesna, ulica Krakowska 8.
4: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
5: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: Po reklamie.
1: Radio Jura.

0: To niedzielne późne popołudnie, ale fakt, że dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Świętowania Przesilenia, zmienia absolutnie wszystko. To czas światła, ognia, potężnej energii. Wcale nie musimy jeszcze żegnać się z weekendem, bo słońce zajdzie dziś wyjątkowo późno. Przed nami wciąż solidna dawka jasnego, ciepłego dnia do wykorzystania. Nie spieszcie się więc z powrotem do domowych obowiązków. Macie czas na relaks. A za dzisiejsze wspólne popołudnie dziękuję, Ewelina Kroczek. Mówię do usłyszenia, do jutra. Zostańcie z nami, z muzyką wybraną dla Ciebie.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
4: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Stawowy. Częstochowa, ulica Krakowska 8.
6: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
2: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
1: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
2: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
1: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
2: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skier Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
9: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: O reklamie.
0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Jura Campus. Niedzielna dawka nauki w Radiu Jura.
1: Od jurajskich ścieżek aż po krańce galaktyki.
2: Włączcie wyobraźnię i podkręćcie głośniki. Dzisiaj w jurajskich PC rozkładamy przemysł kosmiczny na czynniki pierwsze. Będzie technologicznie nowocześnie
1: i z rozmachem. Zapraszamy.
3: Radiojura.pl. Muzyka wybrana dla Ciebie.
4: Radio Jura.

0: Kampus. Niedzielna dawka nauki w Radiu Jura.
1: Krystyno, co ty tak w ciemnościach siedzisz na tarasie?
2: Patrzę w gwiazdy, ale zapomnij o romantyzmie.
1: O czym mam myśleć? O rachunkach?
2: O miliardach. O potężnym biznesie.
1: Na niebie? To tylko chmury i satelity.
2: Właśnie, tam w górze trwa wyścig stulecia.
1: Przesadzasz. Satelity po prostu latają.
2: Nie po prostu. Tam są teraz fabryki, centra danych. Globalny przemysł przeniósł się na orbity.
1: Brzmi jak z film science fiction.
2: To rzeczywistość i to na wyciągnięcie ręki.
1: Skoro tak, to czas zejść na ziemię. Do konkretów.
2: Dokładnie. Dzisiaj porozmawiamy z Maćkiem Kuczyńskim.
1: Maciek jest absolwentem, a obecnie doktorantem na Politechnice Częstochowskiej oraz, uwaga, wiceprzewodniczącym Rady Studentów przy prezesie Polskiej Agencji Kosmicznej.
2: Kosmos. W dzisiejszej audycji Jurajscy PC porozmawiamy o tym, czy na orbicie naprawdę bije teraz serce największego biznesu świata?
1: Nie zmieniajcie częstotliwości. Zostańcie z Jurajskimi PC.
0: Jura Campus. Niedzielna dawka nauki w akademickim stylu. Tylko w Radiu Jura.
3: Radio Jura.pl.
4: Reklama.
5: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
6: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na Nodino.pl.
7: Nodino. Today is yours. Feel good.
8: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczyak-Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczyak-Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety

0: taki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie. Więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
1: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
2: Po reklamie.
3: Radio Jura.

0: Jura Campus. Niedzielna dawka nauki w Radiu Jura.
1: Słuchacie audycji Politechniki Częstochowskiej Jurajscy PC. Dzisiaj doktorant Maciek Kuczyński opowie nam o przemyśle kosmicznym. Cześć Maćku.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło.
3: Maćku, wiele osób kojarzy projekty studenckie z fajną akademicką zabawą. Czy sektor kosmiczny to dzisiaj dla młodego inżyniera z Częstochowy realny rynek pracy, z którego można dobrze żyć?
2: Bardzo fajnie, że zaczynamy od tego pytania, ponieważ wiele projektów zaczyna się jeszcze na uczelnianych garażach.
3: I to jest kosmos.
2: I to jest kosmos, dokładnie. I potem z tego wyrastają najlepsi specjaliści.
1: Ty jesteś przykładem.
2: Pozostanę skromnym, jeśli można tak powiedzieć, ale również nawet na naszym częstochowskim podwórku mamy specjalistów, którzy zaczynali jeszcze na studiach i dzisiaj pracują w międzynarodowych, europejskich, amerykańskich organizacjach, takich jak ESA, czy nawet nasza rodzima Polsa, czyli Polska Agencja Kosmiczna.
1: Czyli ten rynek bardzo mocno i dynamicznie się rozwija. A ty jako absolwent Politechniki czujesz się na nim dobrze?
2: Czuję się na nim dobrze, chociaż tu warto podkreślić jedną rzecz. Wcale nie trzeba być inżynierem, który projektuje rakiety bądź miesza do nich paliwa. Można być zaskoczonym, jak bardzo jest to różnorodna i interdyscyplinarna dziedzina. Praktycznie każdy w kosmosie może znaleźć coś dla siebie. Możesz być lekarzem, możesz być prawnikiem, specjalistą od zarządzania, od biotechnologii, od architektury. Ktoś musi projektować habitaty, albo badać, jak czy da się hodować roślinki na Marsie. Okazuje się, że naprawdę w wielu zaskakująco różnorodnych kwestiach można się w kosmosie odnaleźć, dosłownie i w przenośni. I do tego można się znajdować gdziekolwiek. Można być w Polsce, można być w Częstochowie, można pracować zdalnie, można współpracować z najlepszymi ośrodkami na świecie, które pozwalają na rozwijanie swojej wiedzy i prowadzenie swoich badań.
1: Niesamowicie to brzmi.
3: Brzmi bardzo kosmicznie. A taka krótka odpowiedź, to już bardziej praca czy zabawa? Albo zabawa poprzez pracę, albo praca poprzez zabawę?
2: Najlepiej, jak jedno z drugim się łączy. I do tego zawsze wszystkich zachęcam i to powtarzam osobom młodszym ode mnie, jak mam gdzieś z nimi kontakt, żeby przede wszystkim robić to, co się lubi, a wtedy zawsze jakaś ścieżka się znajdzie.
3: No i to jest przepis na sukces. Świadomość rośnie, a my na chwilę wracamy niestety na ziemię. Do porcji dobrej muzyki.
0: Jura Campus. Niedzielna dawka nauki w akademickim stylu. Tylko w Radiu Jura. Radio.

0: Reklama.
1: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowi.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Po reklamie. 1, 2, 3, 4!

0: Reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Qrem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugi odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: O reklamie.
7: Jura Campus. Niedzielna dawka nauki w Radiu Jura.
8: Witamy ponownie w audycji Jurajscy PC. Cały czas rozmawiamy o kosmicznej karierze z Maćkiem Kuczyńskim. Przejdźmy do rekrutacji, bo to temat rzeka.
9: Maćku, jak zagraniczne firmy i agencje kosmiczne patrzą na inżynierów z Polski? Jesteśmy postrzegani jako tańsza siła robocza, czy absolutna elita technologiczna?
10: Zdecydowanie nie jesteśmy tańszą siłą roboczą, a bardzo dużo w tym temacie zmieniło się przez ostatnie dosłownie 2-3 lata. Spory tutaj związek z tą sytuacją ma zwiększenie składki, jaką Polska płaci w Europejskiej Agencji Kosmicznej, która aktualnie wynosi około 360 milionów euro i co bardzo ważne, to nie są pieniądze utopione, tylko one wracają do Polski w formie inwestycji i funduszy na startupy. I bardzo dobrze, że odczuwają to w pozytywnym znaczeniu polscy specjaliści i mają szansę to udowadniać również na arenie międzynarodowej. Nawet dla studentów mamy renomowane konkursy dla konstruktorów łazików, konstruktorów rakiet. Sam też brałem udział razem z zespołem PC Rover Team w zawodach URC w Stanach Zjednoczonych. Tam Polacy są widoczni i osiągają często sukcesy. Polskie zespoły łazików, rakiet, ale nie tylko. Tutaj wyróżnia się Politechnika Częstochowska, ale swoje sukcesy ma też AGH, Politechnika Świętokrzyska.
8: Znaczy polskie drużyny tarczysiach są najczęściej w tej czołówce takiej.
10: Tak.
8: Ale teraz powiedz nam, czy to twój udział właśnie w PC Rover Team w tych zawodach, czy to był jakiś taki twój bodziec do tego, żeby zainteresować się bardziej tym kosmosem, tą pracą może w takiej agencji kosmicznej i tak dalej?
10: Dobrze to nazwałeś, bo od tego najczęściej się zaczynam. Trzeba się jakimś tematem zainteresować, żeby móc dalej iść w tym kierunku. I faktycznie od tego się zaczęło. Samo moje pojawienie się, trochę nawet przypadkowe, w zespole Łazika sprawiło, że w ogóle dowiedziałem się o istnieniu branży kosmicznej i że ona prosperuje na coraz szerszą skalę i że Polska w niej osiąga sukcesy. I później z tego po nitce do kłębka można pójść w kolejne przedsięwzięcia, poznawać kolejne osoby, nawet poszerzać znajomości na LinkedInie. Nie należy się z tego śmiać, bo to jest wbrew pozorom bardzo wartościowe. Tak. Świat jest otwarty. Budujemy relacje również za granicą i poprzez kilka przedsięwzięć w międzyczasie teraz jestem członkiem po pierwsze Rady Studentów Polskiej Agencji Agencji Kosmicznej, a po drugie PSPA, czyli Związku Polskich, tak wolno tłumacząc na język polski, specjalistów sektora kosmicznego.
9: Zostańcie z nami po krótkiej przerwie. Wrócimy do rozmowy z Maćkiem na temat jego doktoratu.
7: Jura Campus. Niedzielna dawka nauki w akademickim stylu. Tylko w Radio Jura.
1: Radio Jura.

0: Jura Campus. Niedzielna dawka nauki w Radiu Jura.
1: Radio Jura. Wracamy do rozmowy z wiceszefem Rady Studentów przy Polskiej Agencji Kosmicznej.
2: Czas na brutalne ziemskie pytania, czyli Maćku, o czym jest twój doktorat?
3: To wbrew pozorom nie jest takie łatwe pytanie, ponieważ długo nad tym myślałem, jak połączyć moją dziedzinę, którą się zajmuję na co dzień, czyli informatykę, w której skończyłem studia i w której również na co dzień pracuję zawodowo, z moją pasją kosmiczną. I zdecydowałem się na trochę luźno tłumacząc, połączenie łączności satelitarnej z telekomunikacją. To znaczy tego, jak na przykład możemy zastosować sztuczną inteligencję i rozproszone uczenie pomiędzy wiele telefonów, ponieważ każdy telefon, który posiadamy, który nosimy w kieszeni, czegoś się o nas cały czas uczy, więc może się uczyć na przykład tego, jak optymalnie przełączać się pomiędzy zasięgami sieci komórkowej, albo czy może podjąć decyzję i przejść na standard kosmiczny, ponieważ aktualnie konstelacje satelit niskiej orbity ziemskiej, tak zwane LEO, na przykład Starlinki, pozwalają na to, żebyśmy mogli naszymi telefonami łączyć się z internetem, na przykład w miejscach trudno dostępnych, na pustyni. I to już działa. Na pustyni, na statkach, w samolotach.
1: Słynne pociągi kosmiczne, tak?
3: Tak.
2: No i stąd kolejne pytanie. To po co tak inwestować w te technologie kosmiczne? Jakie to jest rozwiązanie dla problemów na Ziemi?
3: Bo sobie nie zdajemy sprawy, jak często technologie, które albo dzisiaj działają w kosmosie, albo wywodzą się pierwotnie z badań nad kosmosem, dzisiaj używamy na Ziemi.
2: No, wyczytałam, że słuchawki bezprzewodowe, tak?
3: Taka słuchawki bezprzewodowe, dializa w medycynie. Ona ma związek z filtrowaniem wody na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Teflon, z którego zbudowane są nasze patelnie.
1: Mamy kosmos w domu.
3: Dosłownie mamy kosmos w domu.
1: Inaczej spojrzę na patelnię, jak ją wyciągnę.
3: Nie wspominam nawet o GPS-ie i nawigacjach, bo to jest oczywiste. I to raczej wszyscy znamy. Ale dobrze, że ta świadomość rośnie i warto też zwrócić uwagę na to, że misje kosmiczne odbywają się w celu przede wszystkim rozwoju nauki. Przecież jak Sławosz Uznański-Wiśniewski w swojej zeszłorocznej misji Ignis poleciał na Międzynarodową Stację Kosmiczną, to przede wszystkim po to, żeby przeprowadzić kilkanaście bardzo istotnych eksperymentów naukowych, których wyniki będą nam już niebawem, za kilka lat, bardzo przydatne w naszym codziennym ziemskim życiu.
2: Okay. Czyli technologia kosmiczna ratuje życie na Ziemi.
3: Tak.
1: Czas na oddech przy muzyce.
0: Jura Campus. Niedzielna dawka nauki w akademickim stylu. Tylko w Radiu Jura.
4: Radio Jura.pl. Muzyka wybrana dla ciebie.
0: Radio Jura.
5: Reklama.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
5: Citroën.
7: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
15: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
16: Zdrowit. Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
17: Skoda. Po reklamie.
18: Muzyka wybrana dla ciebie.
19: Radio Jura.
20: Fire. Let me see you dance, baby.

0: Jura Campus. Niedzielna dawka nauki w Radiu Jura.
1: Jurajscy pecze ponownie na antenie.
2: Maćku, biznes rządzi się twardymi prawami. Czy polskie firmy są dobre i liczą się w przemyśle kosmicznym?
3: Liczą się i co mnie bardzo cieszy, to się bardzo szybko zmienia i otwiera bardzo szerokie możliwości. Obserwuję to nawet wśród aktualnych uczniów szkół średnich, jak duży wpływ wywarła na nich misja Sławosza i jak na wczesnym etapie życia i kariery otwiera oczy, że taka ścieżka istnieje i warto się nią interesować. A w Polsce z kolei mamy już około 400 zarejestrowanych firm i podmiotów, które są związane z branżą kosmiczną. Mamy firmy, które przygotowują osprzęt dla satelit. Mamy firmy, które zajmują się optyką i podzespołami do teleskopów i obserwacji nieba. A mamy nawet firmy, które planują wystrzelić swoją rakietę. Do takich prominentnych przykładów możemy zaliczyć chyba najbardziej znany Kreotech, ale także ISAI, Scanway, Astronika, Piap Space. To są wszystko już dość znane marki, które nawet zyskują status biznesowych jednorożców.
1: A przecież Polska od niedawna jest w Europejskiej Komisji Kosmicznej, prawda?
3: Tak, Polska jest członkiem ESA, czyli Europejskiej Agencji Kosmicznej od 2012 roku i zaledwie 2 lata później powstała Polska Agencja Kosmiczna. Także zwróćmy uwagę na to, jak krótki jest to okres i jak szybko pewne zmiany postępują. Do tego stopnia szybko, że już teraz na dniach, jest to kwestia może miesiąca najwyżej, dowiemy się, w jakim mieście w Polsce zostanie otworzony ośrodek ESA po raz pierwszy. Będzie taki. W grę wchodzą przede wszystkim Warszawa i Kraków. Kilka innych pomniejszych kandydatur też się w przestrzeni publicznej pojawiało, więc będzie to na pewno wydarzenie dość przełomowe.
2: A czy te firmy, które są, że tak powiem, działają w tej branży kosmicznej, czy one są jakoś certyfikowane przez tą agencję kosmiczną, przez tą ESA, czy jakkolwiek mają coś wydanego takiego, co jest a la certyfikatem?
3: Tak, oczywiście. Jeżeli technologia jest w jakiś sposób nadzorowana przez ESA, musi spełniać bardzo rygorystyczne standardy. Częściowo wymusza to też finansowanie danych badań. Konkretny cel musi być osiągnięty, a finalny projekt musi spełniać szczegółowe założenia.
2: Pieniądze na stole, trzeba tylko umieć po nie sięgnąć. Przed nami ostatnia przerwa.
1: Zostańcie z nami na wielki finał, w którym zapytamy Maćka o bilet w jedną stronę do NASA.
0: Jura Campus. Niedzielna dawka nauki w akademickim stylu. Tylko w Radiu Jura.
4: RadioJura.pl. Muzyka wybrana dla ciebie.
5: Radio Jura.
6: Reklama. Odkryj zachwycające SUV-y Skody teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
3: Wolę życie w biegu i w obiegu.
4: Pieniądz musi krążyć.
5: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
2: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
1: O reklamie.
6: Jura Campus. Niedzielna dawka nauki w Radiu Jura.
7: To już ostatnia część naszej dzisiejszej audycji Jurajscy PC. Maciek Kuczyński wciąż z nami.
8: Maćku, na koniec musimy zadać te dwa kluczowe pytania. Gdyby jutro zadzwonił telefon z NASA z propozycją kontraktu życia, ale warunkiem jest bilet w jedną stronę, pakujesz walizki czy zostajesz tutaj w Częstochowie i działasz?
9: Świetne pytanie.
7: Odlotowe, nie?
9: Odlotowe, dosłownie. Powiem tak, ktoś musi. To do odważnych świat należy, więc gdybym taką propozycję dostał, na pewno z góry bym jej nie odrzucił. Ale nawet jeżeli taka propozycja nie przyjdzie, to tak jak już wspominałem we wcześniejszych wypowiedziach, pole do popisu jest naprawdę szerokie.
7: No dobrze, ale jakbyś już tam pojechał i nabrał jakiegoś doświadczenia, wracasz do nas i tworzysz Częstochowską Agencję Kosmiczną, jak to już wcześniej rozmawialiśmy w przerwie, tak?
9: A ona już istnieje. Powstała kilka lat temu.
7: Czyli byłbyś jej prezesem.
8: Dobrze, ale teraz może konkrety. Jakie jest twoje największe inżynieryjne marzenie na najbliższe lata?
9: Na razie jestem skupiony na pracach związanych z moim doktoratem i to jest pierwszy cel do zrealizowania w ciągu najbliższych trzech lat.
8: Ale
9: z przemysłem kosmicznym jak najbardziej też zrywać nie zamierzam, więc liczę na to, że już niebawem będzie mi dane pracować przy jakiejś technologii związanej na przykład z telekomunikacją poprzez satelity, czy analizą danych z udziałem sztucznej inteligencji, danych, które też zostały do nas przysłane z kosmosu.
8: No i co, Dorianie? Nadal myślisz, że kosmos to tylko science fiction?
7: Przyznaję rację. Maciek Kuczyński rozbił bank. To jest biznes XXI wieku.
8: I zobacz, i ten biznes buduje się również tutaj, na Politechnice Częstochowskiej.
7: Właśnie trwa rekrutacja na studia. Jeśli chcesz projektować przyszłość i zarabiać miliardy.
8: Albo po prostu mieć pracę marzeń i na przykład latać w kosmos z Częstochowy.
7: Wejdź na stronę PC i zarejestruj się już dziś. Nie czekaj, aż inni zajmą twoje miejsce w rakiecie.
8: Dziękujemy słuchaczom Radia Jura. My jeszcze nie kończymy naszej rozmowy. Jej kontynuację znajdziecie na stronie Radia Jura oraz Politechniki Częstochowskiej.
7: Dziękujemy, Maćku. Wszystkim słuchaczom życzymy słonecznych i bezpiecznych wakacji. A przyszli studenci, pamiętajcie, mierzcie wysoko. Do usłyszenia.
9: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w kosmosie.
6: Jura Campus. Niedzielna dawka nauki w akademickim stylu. Tylko w Radiu Jura.
1: Radio Jura.pl.
0: Radio Jura. Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Po reklamie.
0: Radio Jura

0: Radio Jura.
1: Reklama. Uwaga! Super promocja w Teddy. Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów. Po reklamie.

awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem, chwilami, gdy się wokół kręciła łezka i ratował tylko podwójny magazyn.